mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

0: SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: No to ruszamy, poniedziałek nas wita. Tak, za oknem jeszcze ciemno, ale to już nowy tydzień ruszył. No, co nam pogodowo przyniesie dzisiaj? 16 na plusie w ciągu dnia, ale na poranku to jeszcze chłodno 8. No i generalnie ten tydzień nawet ciepły, dopiero w piątek mają pojawić się jakieś duże deszcze.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trudna noc w Słubicach w województwie lubuskim. Wieczorem wybuchł tam ogromny pożar hali magazynowej. Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W magazynie przechowywano elektronikę. Pożar jest już opanowany. Z żywiołem walczyło ponad 70 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 14 województw z alertami IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
4: Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Wiatr będzie słaby.
3: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, a ten dopiero za około 40 minut. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
5: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Pytanie już zadajemy sobie, co po Robercie.
3: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
0: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski. Dwa śmiertelne wypadki w naszym regionie. W powiecie sylejskim kierowca oplauderzył wiodących rowerzystów. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi z cyklistów został śmigłowcem zabrany do szpitala. A w gminie Szepliszki osobówka zdarzyła się z łosiem. W wypadku zginęła pasażerka. Dwie inne osoby są ranne. Wzmocnienie na przesmyku suwalskim. 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny otrzymał system rozpoznawczo-uderzeniowy Gladius, który może razić obiekty oddalone nawet o 100 km. Dron kamikadze może przenosić głowicę o masie do 10 kg, co pozwala na niszczenie nawet opancerzonych wozów.
6: Jankes! Gama!
7: I Wiktor!
6: W Radiu SK!
8: Poniedziałek! Niestety, poniedziałki to 1/7 naszego życia i trzeba je jakoś polubić, ale Janki, co by musiało się wydarzyć, żeby twój poniedziałek był dobry?
9: Dzisiaj jadę na stację paliw, muszę zatankować do pełna swoją furę. Poproszę, tak za 4 zł, 5 zł byłoby super za litr.
8: Ja bym wolała, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, że dzisiaj jest niedziela. No więc teraz pytanie, co by wam uratowało i zrobiło dobry poniedziałek? Dajcie znać na jaskowym Messengerze albo 664-402-302.
9: Dobra, come on!

0: Tutaj jest w poniedziałek, też ulubiony dzień tygodnia, bo na P. Piątek na P, poniedziałek na P.
1: No i pytanie, fajnie. Jak poniedziałek może zrobić wam dobrze?
0: O to was pytamy.
2: Zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pan dziesiątego, czyli pan na umowę o dzieło. To ja życzę w takim razie etatu.
0: To dmuchamy w portfel, ale po co?
1: Po co dmuchamy w portfel?
0: Żeby ta reszta, która została, za szybko nie wyfrunęła.
1: Albo dmuchamy w portfel, żeby do nas przyszło.
0: Raczej chyba tak w tę stronę, oczywiście. Dmuchamy w wasze telefony, w wasze messengerki. Halo, halo, dzień dobry.
3: Poniedziałek zrobiłby nam dobrze, gdyby jednak to był piątek.
1: Amen!
0: No dobrze, u nas wszystko w porządku. Jak słyszeliście, za chwilę dołącza pani Jadzia.

0: Dobra, abraka, dobra, jest! Wyczarowaliśmy panią Jadzie w naszym studiu. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Takie dobre, mocno dzień dobry!
1: Dobry! Poranne blasowanie!
2: Pani Jadziu, nasza wszechwiedząca, dzisiaj pytamy się naszych słuchaczy, jak poniedziałek może zrobić im dobrze?
0: Co by miało się wydarzyć może, żeby tak było.
2: Żeby ten poniedziałek był taki, wiesz, a nie taki
1: Może wygramy w totolotka.
2: I bardzo mi się, w ogóle bardzo mi się podoba, że pani Jadzia powiedziała, wygramy. My.
0: Dobra, ktoś wygra.
2: My, tylko my.
1: Jak wygrasz, to się podzieli.
0: I oby też Iga Świątek wygrała, bo Iga na razie, no, przegrywa gdzieś tam, teraz gra sobie daleko. No dobra,
2: nie oglądają cały czas na telefonie.
0: Tak, jest.
2: Ale Paulina Krupińska, śliczna dziewczyna prowadząca Dzień Dobry TVN, żona Sebastiana Karpiel-Bułecka.
0: Oj, trąbią w gazetach o tym, na lewo i prawo byli na weselu.
2: Tak, ale jakim? Na górolskim weselu. Były tradycyjne stroje, dzikie tańce na parkiecie i bryczka.
3: Aktywiści ich dojadą.
0: No właśnie, bryczka to nielegalna sytuacja.
1: No co?
0: Co?
1: Konie straciły pracę nad Morskim Okiem. To dorabiają po weselach.
0: Bardzo dobrze.
2: To patataj z tym poniedziałkiem.

0: 25 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek. To już 5 października.
1: No właśnie, 5 października. Za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił dobre wiadomości w poniedziałek, bo będzie mówił o tym, że będzie więcej pociągów.
0: Więcej pociągów będzie jeździć, no to będą częściej rogatki się zamykać.
1: No i będzie więcej spóźnień w Polsce, ale

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Dzień dobry, Sowałki, ależ nam się skrócił dzień. Dopiero za jakieś kilka minut będzie nam wstawało słońce, a niektórzy już na nogach. Co nam przyniesie pogodowo? No dziś takie 16-17 na plusie. Jutro wartości powinny być wyższe, ale niestety jakoś mocniej nam podbucha.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Ostrzeżenie zostało wydane chwilę po czwartej w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. W powietrzu operowały polskie myśliwce, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 połączeń dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie pomiędzy 96 a 90 58 milionów pasażerów.
11: SK Sport News.
10: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na rewanż na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt. Początek meczu o 20.45 o tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie, a na kortach teraz Iga Świątek mierzy się z Doną Vekić. Pierwszy set padł łupem Chorwatki, teraz na tablicy wyników 3-2 także dla Chorwatki.
12: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Gramy dalej. Gra Iga, my też gramy, wy też gracie. Jest dobrze, jest pięknie, jest wspaniale.
14: Generalnie fajnie, jeśli jest nam dobrze, ale w poniedziałki powinno być nam podwójnie dobrze, więc co powinno się wydarzyć, żeby było nam okej?
15: Okay? Poniedziałek zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
13: Dziękujemy raz jeszcze za te informacje. Wszystkim życzymy wypłaty prawie codziennie, prawda?
14: Jak to prawie codziennie? Ja dwa razy dziennie poproszę.

0: Okej. Jest wszystko w porządku z samego rana, fajnie, że z nami jesteście. No i lecimy dalej, już teraz 6:37 na naszym radiowym, męskowym zegarku.
1: My już nie śpimy, ale są tacy, którzy nie śpią jeszcze bardziej. Wiesz, co to są redyki?
0: Oczywiście, że nie. Ale teraz za chwilę będę wiedział.
1: Redyki to sprowadzanie stad z górskich hal. Chodzi o owieczki.
0: Ach, okej.
1: Więc na Podhalu zaczął się wielki powrót z wakacji, nie tylko ludzi, ale również owiec.
0: Czyli co, owce po kilku, bo one tam długo łażą, chodzą,
1: tak,
0: prawda, sobie
1: miesięcy,
0: spacerują,
1: no.
0: Wracają do domu i ciekawe, co one, jak wrócą do tego domu, co one pierwsze robią?
1: No ja jak wchodzę do domu, to najpierw sprawdzam, co jest w lodówce.
2: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
5: I po reklamie.
6: Escape.

0: Jeszcze nie ma północy, a już się przebrała na urodzinki, tak? Rozumiem?
1: No raczej. A.
2: Urodziny.
0: Gośka, jesteś? Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry,
0: czy ty
3: dzień dobry,
0: pływałaś
3: jestem.
0: Kiedyś w zimnej wodzie? Morsowałaś wręcz?
3: Nie, jeszcze nie.
0: A widzisz, dziewczyna, która dzisiaj obchodzi urodziny razem z tobą, czyli Kate Winslet, Rose z Titanica, robiła to wszystkiego dobrego dla Rose.
1: Nieprawda, ona nie robiła, ona leżała na drzwiach.
4: Po robiła chwili. To w samochodzie.
1: To żadne morsowanie.
0: Ale rzeczywiście powiedziała, pan zejdzie, pan nie ma miejsca dla pana. No dobra,
1: ale
0: okay.
1: Małgosia, dla ciebie jest dużo miejsca w serduszkach wszystkich pracowników, z którymi pracujesz, bo napisali do nas, że życzenia urodzinowe należą się najlepszej kadrowej w firmie.
0: Wow!
1: I to mowa o tobie. To opowiedz, czym się zajmuje kadrowa?
3: Kadrowa zajmuje się...
0: Papierkami!
3: Pomaga
4: je Urbanowi.
1: To jak ty się tymi papierkami zajmujesz, że jesteś najlepsza?
3: To trzeba zapytać właśnie pracowników.
0: Dzień dobry, poproszę, to ja potrzebuję. To nie ma problemu, może o to chodzi, że mówić. Nie ma problemu, zaraz załatwimy. Nawet jeśli nie będę mówił, pewnie mówi, że załatwi i załatwia, no i super.
1: Napisali nam również, że prywatnie jesteś kobieta rakieta i zdecydowanie to słyszymy. 50 urodziny, więc wszystkiego najlepszego. 50
0: Stówka urodzinowa dla ciebie oczywiście.
1: Czyli więcej papierów.
0: Bardzo dobrze i tego ci życzymy, żeby tych papierów było jak najwięcej. No i bądź dalej tak cudowna, tak wspaniała. No zobaczymy, czy znajomi się odezwą też za rok, prawda?
3: Proszę.
0: Za rok znajomi pewnie też tobie to zrobią i tego ci życzymy.
3: Nie słyszałam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
1: Czyli kobieta ma problem z przyjmowaniem komplementów. No dobrze, zapisana. SK.

0: za 5 minut godzina 7 i dla tych wszystkich, którzy spóźnią się dzisiaj do pracy z różnych powodów, moja najlepsza wymówka zawsze to było mam biegunkę. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj można inną wymówkę zastosować.
1: Witam, melduję się z samego rana, pozdrawiam całą ekipę i mojego szefa. Sorry, ale chyba do pracy nie trafię, bo jest taka mgła, a nie będę błądził. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to prawda, bo my faceci to potrafimy błądzić.
0: Oby nie. Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK. Ale o tych mgłach w Polsce za momencik Jakub Krzyżak w newsach.
3: Reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinna?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: Powoli chyba ruszamy w ten pierwszy poniedziałek października. Tak jest, przynosi nam taką ósemkę na plusie na poranku, więc całkiem nieźle. Po południu będzie 16. No, słońce ma gdzieś tam delikatnie wyglądać za chmur. Kolejne dni, no też ciepłe. Ten tydzień ma wyglądać chyba całkiem fajnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
3: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Moskwa znów grozi o poranku przez rosyjskie ataki na Ukrainie. W Polsce poderwano myśliwce. Wcześniej Kreml wydał komunikat, w którym ostrzegał obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Jak przekazało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
4: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
5: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
3: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
6: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy.
3: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Jeszcze informacja z Pekinu. Iga Świątek gra w tiebreaku z Chorwatką i wygrywa 4-0 w tym momencie.
0: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski ruszył przetarg na budowę pierwszego odcinka drogi Suwałki Augustów. Chodzi o 600 metrów trasy i dwa mosty na rzece Planowica. Prace mają zakończyć się za kilkanaście miesięcy. Wigry Suwałki pokonały Wisłę Płock, awansowały na fotel wicelidera trzeciej ligi. Biało-niebiescy od 50 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce, ale w 68 minucie gola zdobył Michał Bajdur i 3 punkty zostały w Suwałkach. 3 złote medale i brąz dla pływaczki IKS Herkules Suwałki. Najlepiej spisała się 11-letnia Anna Sadłowska, która wygrała 3 konkurencje.
7: Jankes, Kama
8: i Wiktor.
9: Tokio, godzina 14.03, gramy dalej, gra Iga Świątek, już jest teraz 5.0. Ładnie gra Iga, ładnie.
10: A na Hawajach nadal jest niedziela. Wow. Szczerze mówiąc, wolę to.
9: Tymczasem... Hity na czasie, tutaj SK. No i u nas poniedziałek i godzina 7.03.

0: Zawsze jesteśmy gotowi. 10 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 października. Jedziemy.
1: A propos jedziemy. Kiedyś była taka lektura o psie, który jeździł koleją i okazuje się, że ona była absolutnie inspirowana czasami współczesnymi, bo w Gdańsku pewien pies postanowił wybrać się na wycieczkę bez właściciela. Taki mały York.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, bo zaczęło się od tego, że pani zgubiła psa. Nie mogła tego pieska znaleźć. Alarm został włączony. No i włączyli monitoring. No i okazało się, że rzeczywiście, że York, malutki piesek, wsiadł sobie do pociągu, no i pojechał.
1: No, chodził między pasażerami, pytał się, czy mają coś do jedzenia. Potem przejechał się w pewne miejsce. Noc spędził u pracowników kolei, a następnego dnia odnalazła się jego właścicielka.
0: Jest pewien problem, bo pies jechał bez biletu. No, czyli będzie kara, prawda?
1: Ale to spokojnie, to będzie pamiątka z tej wycieczki.
0: Karma wraca, kara wraca. Wszystkiego pilnujcie swoje pieski. Ja pozdrawiam swojego Jimmy'ego.
1: Ja mojego Majlisia.
0: Milo jechał już kiedyś pociągiem?
1: Oj tak, kocha. I nie wiem, dlaczego zawsze sika na schodach.
0: Nie! Yeah!

0: dobrejszy łyżek kawy. I możemy lecieć dalej. Za chwilę siódme wygrywa 16 minut po godzinie siódmej teraz.
1: Ale na wszelki
2: konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl, ale możecie już dzwonić 664-402-302. No i oczywiście odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj naszą nagrodą jest 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl, więc
0: 7
1: zapraszamy.
0: Stówek. No to lecimy z tematem, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
4: Marcin
1: z rogalem czy bez rogala?
4: Bez rogala dzisiaj.
1: Marcin bez rogala.
0: Lećmy, dobra, lecimy, czas goni. Mamy dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania.
1: Rozpoczęta. Co można kupić na gramy?
4: Na gramy ziarno.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście. Kojarzysz Hugo?
4: Hugo.
0: Tak. Mhm, był kiedyś taki...
5: Albo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: No, stara, fajna historia z telewizora i nie tylko oczywiście. Kogo chciał uratować Hugo?
4: Ojej.
5: Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: Wypadasz z gry.
4: Nie wiem.
1: Żonę Hugolinę oraz dzieciaki. Trzymaj się, Marcinku. Pięknego dnia ci życzymy.
0: Dzięki
1: tobie.
0: Dziękuję pięknie. Lecimy
1: dalej.
0: Następny
1: słuchacz doszedł do trzeciego pytania, nie robiąc nic. Halo? Dzień dobry.
0: Pilnujcie telefony przy uchu, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie mamy takie pogłosy i inne problemy techniczne. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, to Eska. Cześć, lecimy dalej. Trójeczka. Najczęstsze nazwisko w Polsce to Nowak, a dziś mecz Polska-Bośnia. Czy w naszej kadrze jest jakiś Nowak?
4: Tak, oczywiście. Wiktor.
0: Dobrze.
6: Czwarte.
0: Wiktor Nowak, 22 lata.
1: Co może być czerstwe? Podaj dwie propozycje.
4: Chleb, bułka.
7: 50 sekund!
0: Szybko lećmy dalej.
6: Piąte.
0: Pomyślałem o mojej twarzy, moja twarz czasem jest czerwca. Dobra, wymień dwa miejsca, gdzie trzeba zmienić buty.
4: Sala gimnastyczna i siłownia.
6: Szóste.
1: A jak nazywa się owoc, który często ląduje w szarlotce?
4: Jabłko.
0: I uwaga!
6: Siódme.
0: Pięknie, wyrobimy się. Jesteś pilotem, z którym lecimy na odlot, ściśle tajny. No i teraz tak, uważaj, musisz przywitać eskową ekipę na pokładzie samolotu. Prosimy, panie pilocie, proszę witać.
4: Witam wszystkich wariatów.
1: No ja widzę, że my się dobrze znamy.
0: No dobrze, doleciał do siódmego i mamy dla ciebie nagrody, prezenty.
1: 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A powiedz mi jeszcze, co trzeba zrobić, żeby poniedziałek zrobił ci dobrze?
4: Dodzwonić się do Eski.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Wariacie jeden.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
1: Fajnych mamy tych słuchaczy. Oh.

0: 25 minut po godzinie 7, gra Iga Świątek. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Jest 1-1, za chwilę będzie 2-1 w kolejnym secie.
1: A był żużel w ten weekend?
0: No, koniec sezonu, kamdzia. Wiesz, kto zdobył złoty medal?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale zapewne mi powiesz.
0: Nie było, to już pan Krzyżak za chwilę się pojawi w naszym studiu. Za chwilę newsy i wtedy informacje, kto w tym roku został mistrzem Polski na żużlu.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: Myślałem, że wasza trójka wygrała.
0: Tak.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
7: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Nowy tydzień nam tu wjechał, no powoli trzeba jakoś ruszać w suwałkach, tak jeszcze pod chmurami, no i tak chyba w ciągu dnia będzie, chociaż słońce ma jeszcze błyskać, ale wartości dobrze podjadą do góry, dzisiaj 15-16 po południu, jutro jeszcze cieplej, więc ten tydzień no jeszcze przyjemny.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Punktualnie 7.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej. Na tablicach rozkładów są opóźnienia. Nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
11: SK Sport News.
10: Reprezentacja Polski zagra o 20.45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18.15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. Polacy pozostają niepokonani w eliminacjach do Euro, ale mimo to mecz jest decydujący o bezpośrednim awansie na te mistrzostwa. Żużlowe złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Presse Grupa de Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
12: Jankes. Kama. Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: No dobrze, 7.31, dziękujemy pięknie, gramy dalej.
15: No właśnie, ale dla tych, którzy nie lubią grać w poniedziałek, mamy ważne pytanie. Jak poniedziałek może wam zrobić dobrze?
16: Mi by zrobił dzień taki jeden Stanisław Wokulski, który zadzwoniłby do mnie, do swojej Izabeli Łęckiej i wyznał jej miłość. Panie Staszku, czekam.
14: Pani z lalki, taka prawdziwa, prawda?
15: Lalka. A czy Wokulski nie zbankrutował?
14: Hossa Bessa, to wiesz, różnie bywa,
17: wszystko, nie? Wszystko przez kobietę.

0: Jak to było z tą pizzą? Szwedzką pizzą?
1: No, pizza z kebabem. Pizza najpopularniejsza z kebabem. Pizza ze Szwecji. Próbowałeś?
0: No jeszcze nie. Jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale rzeczywiście to ostatnio bardzo gorący temat, jeśli chodzi o internet, gdzie no, pan Filip Heiser ze swoją nową, świeżą małżonką pojawili się. Różnymi treściami częstowali, ale też sporo hejtu się pojawiło w związku z tym.
1: Rzeczywiście, w związku z Girls of Warsaw. Generalnie nie oszukujmy się, ale internet hejtem stoi.
0: Niestety właśnie tak. No i ostatnio zbadano Polaków. Padło pytanie, co ty na to, by pojawiły się mandaty, czy to jest kary finansowe za hejtowanie. Aha. No i prawie 80% Polaków na zbadanych stwierdziło tak, jesteśmy jak najbardziej na tak. Zapraszamy, można nas karać finansowo. Niesamowita historia.
1: Pod koniec miesiąca internet byłby najspokojniejszym miejscem na świecie. Radio SK.
2: To promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszcza, która uczy nas cieszyć się z małych rzeczy w kolorach mango.
1: No, Kamcia, jakbyśmy kiedyś wylądowali w sanatorium, nie w senatorium, tylko w sanatorium, to byśmy byli w jednym pokoju, czy wolałabyś tak jakoś...
2: Na parkiecie.
1: A.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: A ty byś był z noselem w pokoju, no bardzo.
1: Tak, to byłoby sanatorium miłości.
3: Nosel wkręca, nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
5: Tak.
4: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika Zjebocznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
5: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
4: no nie mam, teraz nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy, dobrze, jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chcę pani przydzielić.
5: No ja rozumiem.
4: Bo
5: ja
4: nie
5: rozumiem,
4: wszyscy
5: no
4: chcą, dlatego mówię, zadzwonię. Zadzwonię,
5: ale proszę to znaczy tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
4: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze. Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka.
5: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
4: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
5: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
4: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościel no pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
5: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
4: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym. Drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
5: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
4: leżał. Proszę pani,
5: no
4: to od 2 lat mamy z tymi problemami.
5: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
4: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
5: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mi nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
4: To inaczej, to ja pani zalecę, no, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
5: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
4: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
6: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Ale numer...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 5 października. 5 minut i będzie za nami godzina 8.
1: Taniec radości można jeszcze dzisiaj odprawiać na stacjach benzynowych, o czym będzie mówił Kuba Krzyżak za momencik w newsach, czyli ceny paliw.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's
15: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: No to ruszyliśmy. Samochody nam tu tłumnie jadą na Sikorskiego, Kościuszki czy Sejneńskiej. No i tak pod chmurami na razie Suwałki, chociaż czekamy na słońce. Ma dzisiaj pojawić się wartości w okolicach 9, po południu będzie ponad 15. No i kolejne dni też chyba w miarę ciepłe.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 8 na zegarach, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
4: No, musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu.
3: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grojcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się z odwołaniem księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
5: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
3: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości, a te decyzje podtrzymały wszystkie najwyższe urzędy i sądy stolicy apostolskiej. Iga Świątek wciąż w grze na kortach w Pekinie. Polka, choć nie bez problemów, wygrała z Doną Vekić. W pierwszym secie górą była Chorwatka, w drugim Polka przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, ale ostatecznie doprowadziła do tiebreaka i wygrała go 7-0. Trzeci set był już potwierdzeniem dominacji Igi. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2.
1: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski. Dwa śmiertelne wypadki w naszym regionie. W powiecie sejneńskim kierowca oplał uderzył wiodących rowerzystów. Jeden z nich zginął na miejscu. W gminie Szybliszki osobówka zdarzyła się z Włosiem. W wypadku śmierć poniosła pasażerka. 2 kilometry drogi wychodne Wasilczyki w gminie Suwałki przeszły modernizację. Powstała nowa nawierzchnia i wybudowano przepusty oraz zjazdy. Inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych, z czego 45% stanowiła dotacja. W czwartek w Suwałkach wydarzenie po pierwsze Wajda. Młodzież obejrzy film Niewinni Czarodzieje, a wieczorem w Muzeum Okręgowym wystąpi Kosma Król.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: To są dobre wieści. Iga Świątek ładnie zagrała dzisiaj w Tokio. Pięknie! 2 minutki po godzinie 8 zagrała, wygrała. Wy też za chwilę będziecie wygrywać.
8: No właśnie. I to co? Odlot ściśle tajny. Dosłownie za momencik rozpoczynamy zbieranie naszej jaskowej ekipy na niesamowity weekend. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że z nami i może z wami. Oh yeah! No wiadomo, co się dzieje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas.

0: Piosenka tematyczna, czyli Kuba i Kuba oraz chłopaki.
1: Tutaj,
0: i będzie o chłopakach teraz.
1: Tutaj Youngest i Youngest, Kama i Kama, bez Wiktora, Wiktora. Wiktor dołącza jutro, wraca z krótkich wakacji. A wiesz dlaczego nie mogę dzisiaj? Ponoć dla Kuby bilet. Coś tam się poromało.
2: Nie, a myślałem, że to
3: za
2: jest
3: za długo siedzicie koło siebie.
2: No dobrze, okay.
0: To teraz też będzie o chłopakach. Chłopakach Martyniukach. Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk.
1: Zenon Martyniuk 57L ma syna Daniela Martyniuka 37L.
0: No i Daniel jest, bym powiedziała, trochę niegrzecznym chłopcem. Na pierwszej stronie faktu napisane jest: przynoszę tacie hańbę, Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Rzeczywiście, tam było sporo problemów alkoholowych i nie tylko, ale mamy nadzieję, że panu Danielowi już się wszystko wyprostowało. Jaki jest tytuł tego artykułu?
0: Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Oczy. Jakie oczy, panie?

0: piosenka ma zły tytuł. Zamiast tylko kochaj mnie, powinno być tylko wybierz mnie. Nie, nie, nie wybierz, nie wybierz.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my kochamy tę akcję. Odlot ściśle tajny. Jaka nazwa, taka sytuacja, my naprawdę nie wiemy. Serio, my do końca nie wiemy, gdzie wylatujemy. To wszystko dopiero okazuje się, gdy już jesteśmy na lotnisku. Już jesteśmy na lotnisku z naszymi słuchaczami, no i wtedy odkrywamy karty i no i lecimy tam, gdzie lecimy.
0: Sytuacja jest następująca. W aplikacji Radia SK możecie zgłaszać się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. Wrzucacie tam zdjęcie swoje i osoby, z którą chcielibyście polecieć na taki weekend. Weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Do tej pory byliśmy na Cyprze, byliśmy również w Hiszpanii. Nie mamy pojęcia, dokąd tym razem polecimy, ale jest szansa, że polecimy tam z Kamilą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kamila, cześć, dzień dobry, zgłosiłaś się. No gdyby się udało, kogo ty byś zabrała ze sobą, po pierwsze?
3: Ze sobą zabrałam moją przyjaciółkę Paulinę.
0: Jak bardzo dobrze się przyjaźnicie?
3: Już 3 lata będą, prawie 4.
0: A wiesz, Janki, czym dziewczyny przekonały naszego wydawcę Bogaja?

0: Odłożyłyśmy i kiedy to zobaczyła, wstała i powiedziała, że jesteśmy bardzo niegrzecznymi turystkami.
1: No, urzekła nas twoja historia.
2: Zapaskudziłyście menu.
3: Niektórzy zwracają...
0: Zamiast posprzątać, to odłożyłyśmy na stolik obok i sama się nadziała na to.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
3: Bo właśnie to się dzieje.
0: Się, żeby było dobrze.
3: Lecicie z nami na odlot Śliśle Tajne!
1: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
0: No dobra, to nie będziemy.
3: No i dobrze. Jesteśmy umówieni. Mamy dwa pierwsze miejsca zapisane w samolocie, który już wkrótce leci w nieznane odlot Śliśle Tajne. Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić.
1: Oczywiście w naszej aplikacji. Ale Kama, my jeszcze nie słyszeliśmy pierwszej podpowiedzi, więc postaraj się zgadnąć razem z nami, dokąd potencjalnie możemy lecieć. Gotowa?
0: Może Majorka?
1: No to posłuchaj podpowiedzi.
3: Uwaga.
4: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
1: Królewska legenda? To pewnie coś z piłką nożną.
3: To może ta królewska legenda z Londynu właśnie?
1: Może. No słuchajcie.
0: No dobra.
1: No tak czy siak, Kama, Paulina, lecicie razem z nami, a my cały czas zbieramy naszą eskową ekipę w eskowej aplikacji.
5: Odlot Śliśle Tajne.

0: Muszę tutaj powiedzieć, przepraszam Janki, że zdradzę nasza tajemnica, ale przed chwilą Janki wrzucił w internety królewska legenda się zakończyła. To tak a propos naszego odlotu ściśle tajnego.
1: Próbuję sobie pomóc, ale no nic nie wyskakuje, zero, za mało informacji.
0: Będziemy zbierać oczywiście dalsze podpowiedzi, kolejne podpowiedzi już jutro.

0: for another. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
10: Suwałki pod murami, no ale chyba co do wartości to nie jest najgorzej, jakaś tam dziesiątka na plusie, a będziemy jechać się do góry, no i dzisiaj tak na 15 nam skoczy, gdzieś tam po południu ma pojawić się nawet sporo słońca, kolejne dni, no też z wartościami podobnymi, 17, 18, więc chyba całkiem nieźle.
9: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
11: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba ranna po porannym wypadku na Krajowej 17 na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski. W Łabuńkach pierwszych dechowała osobówka. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Tragiczny pożar w bloku w Chojnowie w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar ugaszono. Na miejscu pracuje prokurator. 6.73 za benzynę i 7.88 za diesla. To maksymalne ceny paliw obowiązujące jeszcze dziś.
12: Bardzo się cieszę. Jest różnica.
13: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
14: Paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no.
11: Usłyszał od kierowców reporterski Michał Rawa. Jeszcze dziś minister energii poda nowe maksymalne ceny paliw na jutro.
15: Jankes!
16: Kama!
17: Kama!
18: I Wiktor!
19: Wiktor!
20: W Radiu SK!
21: A czy byłaby szansa, żeby podawali jednak ceny minimalne i byśmy się ich trzymali?
22: Niech będzie oczywiście. No, życzymy wam fajnego, taniego tankowania, jak najtańszego. Ja dzisiaj też jadę zatankować 50 litrów.
21: Oj, ile będę plecy? Oj. Rzeczy, które są zaojojowane, bolą mniej, więc ojojo!
23: Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: mama. Jesteś?
1: Jestem.
0: A jesteś u mnie wieczorem dzisiaj?
1: Nie. A dlaczego mam
2: być? Kalamecz jest dzisiaj przecież. No, dzisiaj gramy bardzo ważne spotkanie.
1: No ja wiem, że wygracie to ważne spotkanie. No ja mam ważne spotkanie wtedy z Jaśkiem. W sensie z poduszką moją.
2: Dzisiaj godzina 20:45. Bośnia i Hercegowina. Czyli są w sumie trzy drużyny. Bośnia. Tak to było chyba w Stanach Zjednoczonych jak w trakcie Mistrzów Świata w piłce.
1: Jedna pani dziennikarka powiedziała,
2: tak,
1: że
2: oczywiście.
1: Stany Zjednoczone są jedyną drużyną na świecie, która grała z dwoma drużynami jednocześnie. Z Bośnią i z Hercegowiną.
2: Bośnia i Hercegowina, Polska, godzina 20:45.
1: Ale skoro gramy z dwoma krajami jednocześnie, oczywiście w cudzysłowie, to porażka będzie bolała podwójnie.
2: A najważniejsze, że wygramy.
3: Dokładnie. Biało-czerwoni.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Jennifer, Szybki Lopez w Radiu SK, 12 minut i będzie za mi godzina 9. No pochwal się, Kamdzia. Przed chwilą Kama odpaliła chat GPT i zadała pytanie. Jakie było pytanie?
1: Jaka jest średnia życia w Polsce? No kobiety 82, mężczyźni 74, więc powiedzmy, że średnia jest tam te 78 lat.
0: I był ciąg dalszy pytań.
1: Ile z tego to są poniedziałki?
0: Z tego życia. I uwaga, wyszło około 4000 poniedziałków każdy z nas przeżywa.
1: No właśnie, co wiadomo oznacza, że poniedziałki to 1/7 naszego życia, czyli 78 lat, to ponad 10 lat naszego życia to poniedziałki!
0: Niesamowite.
1: Dlatego no trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, trzeba je lubić, trzeba o nie dbać.
0: Tak, jak najbardziej, nasi słuchacze w tej sprawie się odzywają.
2: A czy to w ogóle można lubić poniedziałki? To nie jest jakoś prawnie zakazane? Coś się tak wydaje, nie?
0: No to się nie skończyło tym, że słuchacz będzie żył 10 lat krócej. Jak obraził poniedziałki tak porządnie.

0: Dobra informacja z samego rana, już prawie 9 godzin poniedziałku za nami.
1: Hurra! Jutro znowu wam to zrobimy, jutro będziemy w komplecie, będzie Jankes, będzie Kama, będzie Wiktor. No i będziecie wy z samego rana, oczywiście pamiętajcie, mamy zawsze urodziny z Eską, wpada pani Jadzia po godzinie 6 przeglądać prasę. No jest... No, dzieje się.
0: A jeżeli zgodnie z tym, co często Polacy mają, jest wam lepiej, kiedy innym jest gorzej, to pamiętajcie, że Wiktor jest na urlopie i u niego pada.
2: Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio Eska.
1: I wieczorem kibicujemy biało-czerwonym, gramy z Bośnią Hercegowiną. Pewnie, że wygramy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: No, z każdą godziną coraz cieplej, sobałki mają już jakieś 11 na plusie, na w ciągu dnia nawet 17. No i niebo na razie zachmurzone, ale delikatne promienie mają gdzieś tam przebijać. No i kolejne dni z 17 na plusie, więc chyba tak całkiem okej.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Za godzinę górnicy i hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Chodzi o likwidację kolejnych zakładów pracy i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
4: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
5: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
6: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
3: Z górnikami i hutnikami rozmawiał reporterski Darek Brombosz. Jest w areszcie i czeka na zarzuty. Mowa o kierowcy, który w minioną sobotę wjechał w mężczyznę przechodzącego przez pasy na jednej z ulic w Nowym Sączu. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna zginął na miejscu.
7: Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, na miejscu.
3: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dreszczowiec z Happy Endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
8: Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
3: Relacjonował reporterski Michał Skolimowski.
0: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski, wzmocnienie na przesmyku suwalskim. 14 suwalski pułk przeciwpancerny otrzymał system rozpoznawczo-uderzeniowy Glaudius, który może precyzyjnie razić obiekty oddalone o nawet 100 km. Dron kamikadze może przenosić głowicę o masie 10 kg, co pozwala na niszczenie m.in. opancerzonych wozów. Suwałki już gotowe do akcji zima. Do odśnieżania przygotowano m.in. 6 ciężarówek z pługami i posypywarkami. Jest 600 ton soli i 500 ton piasku. A 11 października trzeci rajd pieszy po ziemi sejneńskiej. To w kierunku Łebis.
9: Jeśli wam się nie chce, to już sobie uświadomcie, że Iga Świątek dziś wywalczyła awans do kolejnej rundy podczas turnieju
3: w Pekinie. Jest inny czas.
9: Nie obchodzi mnie to, tam też jest poniedziałek. 2 minutes after 9:00, Benson Boone, Tolo, One Republic, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic i 18 minut po godzinie 9 w Radiu SK. To czas na coś, na co mam nadzieję czekaliście, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zdobyli 2 medale Mistrzostw Europy w wakeboardzie i wakeskate. Agnieszka Kobelańska została wicemistrzynią Europy, a Bartosz Weselek zdobył brąz. Zawody odbyły się w Belgii. W polskich lasach zaczął się prawdziwy wysyp grzybów. Podobno wystarczy dla wszystkich, bo jak wiemy, grzyby to od kilku lat jest nasz sport narodowy. Nawet jeden trening siłowy tygodniowo może zapewnić nam sprawność w późniejszych latach życia. Najnowsze doniesienia wskazują, że już taka częstotliwość może ograniczyć skutki utraty mięśni związanych z wiekiem, więc warto zaplanować w tym tygodniu w kalendarzu. A kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC. Radio
1: SK. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
6: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Sembok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: powiedz mi, jak trzymasz swój telefon, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Tak, ktoś sprawdził to i wymyślił badania na ten temat. Liwka, poza tobą nic, za nami w Radiu SK 22 minuty po 10 jeszcze niestety. Trzymasz telefon jedną ręką i obsługujesz go kciukiem. Samodzielność i zdecydowanie to są twoje dwie najważniejsze cechy. Telefon trzymasz w obu dłoniach, obsługiwany jest on kciukami. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla ciebie kluczowe. Obie dłonie, ale kciuki po przeciwnych stronach ekranu, ostrożność i potrzeba równowagi to dwie cechy, które cię charakteryzują. Jedna ręka trzyma, druga wskazuje na ekran, aktywność, ciekawość świata, gotowość do działania, mocny chwyt lewą ręką, ostrożność i praktyczność. A telefon w prawej ręce, wygoda i elastyczność to twoje priorytety. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj podpunktu, trzymasz telefon tak krótko, jak tylko się da i natychmiast go odkładasz w każdy możliwy kąt, bo to by też wiele o człowieku powiedziało. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: numer, tak dobry, że powinien dograć do końca. Back to yours, Alnur, nowość na antenie Radia SK na 5 minut do godziny 10. Takich nowości będziemy mieć dzisiaj dla Was dużo jeszcze, dlatego że wszystkie hity zaczynają się w SC i oczywiście Wam je też zagramy. Po 10 w Radiu SK MJ Dali, Dali Supreme, Zalia, Tylko kochaj mnie, a dodatkowo wcześniejsze informacje z kraju i ze świata na dobry poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby był dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: W Suwałkach tak trochę szaro, ale specy od pogody jeszcze obiecują, że trochę słońca nad miastem błyśnie. Na pewno do góry podjedzie temperatura, tak na 17 na plusie. Teraz mamy już prawie 12, więc całkiem nieźle. Na kolejne dni cieplejsze, jutro 19 i sporo słońca.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku na żywnika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
12: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
11: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym przed sądem, tym razem Monika Piątkowska. Właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Ta dotyczy wypowiedzi Piątkowskiej, że Łukasz Gibała na sesjach Rady Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek ruszają dziś roboty drogowe.
13: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
11: Mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do piątku.
14: SK Suwałki News.
10: Paweł Jakubowski. W czwartek w Węgorzewie siatkarski hit. MKS Ślepsk Malą Suwałki zmierzy się z Energą AZS Olsztyn. Na parkiecie pojawią się świeżo upieczeni mistrzowie Europy z reprezentacją Polski, m.in. Maksymilian Graniczny ze Ślepska, a początek o 17. Ponad 500 000 zł kosztowały dwa nowoczesne aparaty USG, które trafiły do szpitala wojewódzkiego w Suwałkach. Sprzęt ma usprawnić diagnostykę pacjentów. Trwają prace naprawcze w Drift Parku w Sejnach. Uzupełniane jest żwirowe podłoże, profilowane są rampy i wyrównywane nam nawierzchnia. Remont finansowany jest z funduszu sołeckiego. Sejmy.
15: No jak tam jest? Lepiej w poniedziałek o poranku, czy lepiej nie mówić? Podobno 10, a właściwie 2 minuty po godzinie 10, to już powinien być pierwszy rozruch i świat powinien wyglądać przyjemniej niż jeszcze jakieś 3 godziny temu. Oby tak było. Zalia już teraz w Radiu SK. MJ Deli też będzie. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Robiłem Me Off My High w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Pociągi z maszynistą, który pracuje zdalnie. Coś takiego już wzięto na testy w Berlinie dokładnie, a dokładnie pod Berlinem w Niemczech, dlatego że tam na testowe tory wypuszczono testowo pociągi, którymi to maszyniści kierują zdalnie. Czyli pociąg jedzie, są w nim pasażerowie, ale maszynista jest w centrum dowodzenia jakieś 20 km od tego pociągu. Pasażerowie widzą go na ekranie, on może machać, może się uśmiechać, może zmieniać miejsce, w którym siedzi, no jednocześnie nadzoruje trasę tego pociągu. To jest szansa na to, że za jakiś czas tak właśnie będzie wyglądała

0: rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
8: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
9: I po reklamie.

0: Bailando! No to bardziej weekend niż poniedziałek. 22 minuty do 11. Enrique Iglesias za nami w Radiu SK. Ostatnio dużo filmów mi się wyświetla w internecie pod hasłem rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej, ale wiem je dopiero teraz w wieku takim i takim. Czyli na przykład dobrze byłoby je wiedzieć 10 lat temu, a więc korzystajcie z moich doświadczeń. Robimy taką swoją listę. Rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero dziś. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Ja zacznę. Chciałabym wiedzieć, że to, że zarabia się na przykład 5000 zł miesięcznie, nie będzie oznaczało, że po roku uda się odłożyć 60 z tej kwoty. Szkoda, że takiej lekcji ekonomii nie mieliśmy, bo główna, którą dostaliśmy w czasach szkolnych i od rodziców, to ta pod tytułem nie kładź torebki na ziemię, bo pieniądze uciekną. Ale to jest chyba za mało. Dajcie znać wasze głosówki na SK-owym Messengerze, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz. Daria Zawiałów, za chwilę w SK.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: I po reklamie.

0: Ava, podobno już nie jest Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, Radio SK. Jeżeli wypiliście już jedną, to warto poczekać, przemęczyć się i poszukać innych sposobów na podniesienie sobie energii. Jakich? Skakanie przez 5 minut w jednym miejscu podobno pomaga, a nawet 100 skoków wykonywanych codziennie rano podnosi poziom energii. Jeżeli nie, to jak się spotka szefa na korytarzu w poniedziałek, to też poziom energii podskakuje od razu. Albo stresu. Po 11 w Radio SK wszystkie hity zaczynają się Westę, czyli jedna z naszych nowości u nas.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
7: No proszę, od razu jakoś tak przyjemnie, nad całkami przebijają promienie słoneczne, no i temperatura też podjechała do góry, 14 na plusie, po południu zobaczymy nawet 17, no ale trochę podmuchy wiatru będą nam te wartości obniżać, jutro powinno być lepiej, 19 i słońce również.
6: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
8: Punktualnie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek świętokrzyskiem w Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
9: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, jadąc w stronę miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu.
8: I czołowo zderzył się z ciężarówką, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Wojewódzka 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. Prezydent i opozycja apelują do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą obiecywał jeszcze za rządów PiS. Eksperci nie mają jednak w tej kwestii złudzeń.
10: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera.
8: Mówi Michał Stajniak z XTB. Najpewniej za około godzinę poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
11: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego.
8: Mówi Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji. Jeśli go zobaczycie, dzwońcie pod 112. Gustaw miał na sobie czerwone szelki.
0: SK Suwałki News.
7: Paweł Jakubowski. 100 policjantów i 60 strażaków szukało 75-latki, która zgubiła się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Do akcji użyto również 7 dronów. Operator jednej z maszyn wypatrzył kobietę. Była wysiępiona, bo spędziła noc w lesie. Trafiła do szpitala. Władze Lipska mogą płoszyć wilki. Zgodę wydała Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. O takie pozwolenie wnioskowały władze Lipska. To po tym, jak mieszkańcy coraz częściej zgłaszali wizyty drapieżników, a do odstraszania można używać petard, latarek, pistoletów hukowych czy klaksonów.
12: 10:40. Nowość od nas, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. W tej godzinie będę miała dla Was taką, więc zróbcie głośniej. A poza tym też Drenchill i Damiano David, świeżo poślubiony na antenie Radia SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: że w bankomacie pieniądze są bez limitu i zawsze, kiedy moja mama mówiła, że nie ma pieniędzy, to mówiłam do niej, nie przejmuj się, mamusiu, pójdziemy tam do bankomatu i weźmiesz pieniążki. Zawsze myślałam, że jest bez limitu, że można sobie chodzić i wybierać, kiedy się podoba.
1: Świat byłby piękny, ale Ela, pocieszę cię, patrząc na wiele różnych sytuacji i doniesień, to wydaje mi się, że jest wciąż sporo osób, które sądzą, że tak właśnie niektóre budżety działają. Na przykład przy wiejskiej. I myślę, że część panów myśli, że takim bankomatem bez limitu jest budżet państwa. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Codziennie wam to udowadniamy, grając te kawałki, które mają szansę stać się hitami albo już nimi są. 27 minut do 12 to czas na brzmienia, które wprawią was w dobry nastrój. Sam Feld, As This, Need That Love. To jest kawałek, który zdecydowanie nam się w poniedziałek przyda. Sama Felda już znamy, dlatego że on gra takie hity, które dodają energii i które graliśmy już na antenie Radia SK. To gramy, choć ja mam tutaj teraz specjalną zapowiedź. 3, 4...
1: Zapraszamy!
0: No i musicie już tego posłuchać.

0: Głucha noc, Pegaslams, atak w Radiu SK, 21 minut do 12. Kolejne rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale dowiedzieliście się całkiem niedawno. Klaudia, puszczam to, przyjmując całą odpowiedzialność na siebie po tym, co się stanie, kiedy to usłyszycie, przysięgam.
1: Ja dopiero mając 30 lat dowiedziałam się, że rozmowa nie płoszy ryb, tylko po prostu mój dziadek chciał, żebym była cicho.
0: Ja mam 36 lat, dowiedziałam się o tym właśnie teraz. Całe moje dzieciństwo legło w gruzach, bo to oznaczało, że już wtedy nikt nie chciał mnie słuchać.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy.

0: Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: powiedział Rafał Adamczak, który przyszedł do studia i bardzo dobrze, że tak mówi, bo sam te numery też gra. Wasted Nearly Major League DJ w Radiu SK na 5 minut do godziny 12. A skoro Rafał Adamczak jest, to to będzie też bardzo dobre popołudnie, bo już po 12 z hitami na czasie, więc zostawiam Was w najlepszym możliwym towarzystwie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Ależ słoneczko za oknem, szkoda, że to nie przekłada się na temperaturę w Suwałkach, bo na termometrach co prawda 15 stopni, ale taki wiatr, że odczuwalna to raptem 11, no i dzisiaj po południu niewykluczone są opady deszczu. Trzymajcie się ciepło.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Cz sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, a drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany.
8: W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
7: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Chcą odebrać rządowi władzę, a wspierają ich hutnicy. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
9: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
10: Rząd polski poszedł po bandzie.
11: Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
7: Na protest obserwuje Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, a w środę z chemii.
12: SK Suwałki News.
6: Agata Kropiewnicka. W Augustowie będzie wykład poświęcony stracie okołoporodowej oraz spotkanie grupy wsparcia Ukojenie. Pierwsze wydarzenie zaplanowano na 10 października, a grupa rozpocznie spotkania 17 października. Obowiązują zapisy telefoniczne. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach zachęca do udziału w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Najbliższy 9 turnus zacznie się 16 listopada i potrwa do 12 grudnia. Zgłoszenia prowadzone są przez stronę zostańżołnierzem.pl.
13: Do tego dość pokaźnego grona nas wszystkich dołączyli też studenci, którzy walczą z poniedziałkiem, biorą się z nim za bary, no i mam nadzieję, że na razie wszyscy zdecydowanie wygrywamy. U nas w Radiu SK hity na czasie zaczynają Kłebo, Zalia i Faust, nie ucieknę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 minuty po 12.

0: Sia i Chandelier w Radiu SK to są hity na czasie 16 minut po godzinie 12. Ależ dzisiaj kibice piłkarscy mają emocji do ogarnięcia. Jak to wszystko podzieliście? Bo da się. Podejrzewam godzinowo również, dlatego że z Bośnią i Hercegowiną to jest jedna potyczka. Druga to jest potyczka tych młodszych piłkarzy Polska U21. Oni mają za sobą eliminację, o jakich tak naprawdę inni mogą marzyć. 9 meczów, 9 zwycięstw, tak? Jerzy Brzęczek tak potrafi trenować, ale może to już zostawmy. W każdym razie, mimo tych 9 meczów i 9 zwycięstw, ci młodsi piłkarze wciąż nie mają pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, a wszystko rozstrzygnie właśnie dzisiejszy mecz z Włochami. Remis albo zwycięstwo daje nam pierwsze miejsce, nawet porażka jedną bramką może wystarczyć. To co robi kibic? Raz, że kibicuje, dwa, trzyma kciuki i to bardzo mocno, ale cała ta sytuacja, kiedy się tak starasz, wszystko wygrywasz, to mi też przypomina pewnie sytuację niejednej osoby w niejednej pracy, prawda? Starasz się, osiągasz sukcesy, osiągasz, a prawie i tak dostaje ktoś inny.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D.

0: To jest nowka sztuka na naszej playliście wśród hitów na czasie w Radiu SK. Rosie Nutrick, 23 minuty i będzie godzina 13. A wy też tak czasami macie, że jak sobie tak pracujecie, to czasami lubicie wyjrzeć przez okno waszej pracy, ewentualnie coś was tam za tym o tym zainteresuje. No bo my dzisiaj tak sobie pracowaliśmy tutaj w weskowej redakcji i nagle usłyszeliśmy pisk opon na zewnątrz. No to ciach, wszyscy do okien, nie? No i co widzimy? Że po prostu pani się udało podjechać pod krawężnik samochodem. Brawo, dzięki temu zaparkowała. Minęło trochę czasu, już zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, usłyszeliśmy nagle taki dźwięk. Okazuje się, że pani zjechała z tego krawężnika. Pozdrawiamy męża. Gorąco i serdecznie. A z drugiej strony to cały czas liczymy, że to może jednak było auto służbowe.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Najnowsza propozycja Canach, Cicho Sza. W Radiu SK u nas hity na czasie, niespełna 5 minut i będzie godzina 13. Jak wy lubicie sobie po pracy poleżeć na ukochanej kanapie w domu, może trochę już wygniecionej, może dla innych niewygodna, ale nawet niewygodnej, ale dla was cały czas najlepszej na świecie. No i popykać pilotem od telewizora po kanałach, ewentualnie obejrzeć ulubiony serial. To znaczy, że telewizja ma dla was jakieś znaczenie, nie oszukujmy się. A ten dzień to jest ważny dzień w historii telewizji w naszym kraju, dlatego że właśnie 5 października już w roku 1938 z jednego z wieżowców w Warszawie nadano pierwszy eksperymentalny sygnał telewizyjny w Polsce. I to się udało, wtedy wyemitowano występ m.in. Mieczysława Foga. Takie rzeczy się działy. A ja wam wyemituję kolejne hity na czasie już po 13 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurmina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
15: No i już czuć w powietrzu ten jesienny chłód, w końcu początek października i na termometrach w Suwałkach 15 stopni, a odczuwalna to raptem 12, dlatego że wiatr dzisiaj nie próżnuje, nie wiadomo czy nie spadnie deszcz, a na barometrach 1020 hektopaskali.
14: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców.
17: To jest masakra, co się stało.
18: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
16: Kierowcę zatrzymano w policyjnym areszcie. Jest również drugi uczestnik wyścigu. 21-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Pacjenci nocą marzną w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z ogrzewaniem.
19: Dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy.
16: Mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala, a wszystko to efekt usterki podczas remontu w lecznicy. Zguba się znalazła, chodzi o serwala sawannowego, który w weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Kot ze swoimi ścieżkami chodził kilkadziesiąt godzin, a niedawno Gustaw samodzielnie wrócił do domu.
20: SK Suwałki News.
15: Mężczyzna podejrzany o rozbój trafił do aresztu. To w Suwałkach. Miał uderzyć znajomą kobietę w tył głowy, a następnie zabrać jej plecak z telefonem i pieniędzmi. Spędzi w areszcie 2 miesiące, grozi mu do 15 lat więzienia. W parafii w Puńsku trwa renowacja zabytków. Pracownia z Torunia odnowi krzyż, skruchty i obraz Ostatnia Wieczerza. Renowacja jest już sfinansowana, a parafia zbiera jeszcze 22 tysiące złotych na odnowienie krzyża. Już jutro delegacja naszego województwa będzie rozmawiać o wyzwaniach stojących przed naszym regionem na Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie.
21: I już chwilunia bliżej do Fajrantu i chwilunia bliżej, uwaga, teraz będzie nadinterpretacja, do weekendu kolejnego. Rafał Adamczak, witajcie, Dawid Podsiadło zaczyna.

0: To jest nowa sztuka na naszej eskowej playliście wśród hitów na czasie Neptunika i What If. A co jeśli w ramach odlotu ściśle tajnego na przykład zabierzemy was z Warszawy do Radomia? A co? No to też w sumie jest możliwe, bo tak naprawdę decydujecie się zupełnie świadomie na to, że z naszą eskową ekipą polecicie absolutnie w nieznane, a gdzie to dowiecie się dopiero na lotnisku. Jesteście gotowi na taką przygodę? No proszę, okazuje się, że Paulina i Kamila jako pierwsze mają zagwarantowany udział w naszej zabawie już tak bardzo, bardzo konkretnie.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajne!
2: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
0: No i dobrze. No to już ustalone. Paulina i Kamila, te dziewczyny już mają zaklepany udział w naszej zabawie, tak konkretnie. Zabawie odlot ściśle tajny, więc wiadomo, że z tymi dziewczynami, wiadomo, że z naszą eskową ekipą. Wiadomo też kiedy, ale cały czas.

0: co nieco wywnioskować. I dzisiaj ten kapitan powiedział nam dokładnie tyle.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Radio
2: SK. Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
15: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Baby One More Time, to jest Britney Spears w Radiu SK i hit z cyklu Hit Zawsze na Czasie, kiedy był numerem jeden na światowych listach hitów, to do takich kawałków się po prostu tańczyło w lustrze, śpiewając do butelki po dezodorancie, udając, że jest to mikrofon. Dzisiaj do takich wielkich hitów nagrywa się TikToki, czyli dużo się zmieniło, a proszę bardzo, Britney Spears i Baby One More Time cały czas kręci kolejne pokolenia. No i bardzo dobrze, czy nas kręcą ceny paliw, które właśnie ogłoszono na jutro? Nie do końca. Dlatego, że troszkę 95 i 98 podskoczyły, natomiast olej napędowy w dół. Jutro za 90, dokładnie 5 za litr zapłacimy 6,79 maksymalnie. Za 98 7,66, a litr oleju napędowego jutro kosztować będzie 7,82. Ale pamiętajcie, że w Esce tankujemy zawsze za darmo. Wam, wasze samochody, do pełna. Bo Eska tankuje do pełna w każdy piątek w poranku, a zgłaszać się możecie na sk.pl.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.

0: Kaja do mnie napisała na naszym meskowym messengerze, że jej w pracy to jest całkiem fajnie i ona tego, co w poniedziałki dzieje się po pracy, to nie lubi, dlatego że jest natłok zajęć pozalekcyjnych u pociech, trzeba je rozwieść, potem odebrać i w międzyczasie jeszcze oczywiście w założonym z góry czasie zdążyć z jakimiś popołudniowymi zakupami. No, jednym słowem pęd i jeszcze raz pęd i od razu tak na dzień dobry po weekendzie. Jeżeli wreszcie tak macie jak Kaja i w pracy w poniedziałek odpoczywacie, no to ja wam zazdroszczę i fajnie, trzymajcie ten klimat, byle do kolejnego weekendu. Tymczasem za niespełna 5 minut będzie godzina 14. To jest Studio SK, u nas hity na czasie. Tę godzinę zamknęli Temper City i River Psychology, a kto otworzy kolejną? To się za chwilę wyjaśni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Ale dzisiaj wieje w Suwałkach, także mało głowy nie urwie. Na termometrach w naszym mieście niby 15 stopni, a odczuwalna to jakieś 10. Właśnie dlatego, że ten wiatr nie odpuszcza, nie wiadomo, czy dzisiaj jeszcze nie będzie padać, a ciśnienie w normie 1020 hektopaskali.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 79 groszy. To wzrost o 6 groszy, a za diesla maksymalnie 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki trzeba było ewakuować około 60 dzieci. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, informuje Krystian Bąk z komendy w Stalowej Woli.
11: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów. No i staramy się zlokalizować pożar.
10: A wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. To pierwsza zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
10: A nowy wzór maskujący dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
13: SK Suwałki News.
9: Agata Krupiewnicka. 2-kilometrowy odcinek drogi Wychodne Wasilczyki w gminie Suwałki przeszedł modernizację. Powstała nowa nawierzchnia, odnowiono rowy i wybudowano przepusty oraz zjazdy. Inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych, z czego 45% stanowiła dotacja. Trwa nabór wniosków o dotacje na remonty i konserwację podlaskich zabytków. Czas na złożenie wniosku jest do końca listopada, a szczegóły na stronie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
14: 2 minuty po godzinie 14, Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. Trwam na stanowisku tylko po to, żeby wam fajnie było. Podrzucam, mam nadzieję, wasze ulubione hity na czasie. Avicii, Waiting for Love, tak rozpoczynamy tę godzinę, a potem są Nicki Minaj, w kolejce też Bledka.

0: To jest nowka sztuka, inna na naszej antenie, nowka sztuka Taylor Swift, Patient Zero, tak nazywa się, Zero, tak nazywa się ten numer w Radiu SK. 18 po drugiej, za chwileczkę Juste i Jack Style i John, Turn the Lights Off. Później Oscar Sims bez końca, będzie jeszcze Wiz Khalifa i Charlie Puth. Takie duety, takie muzyczne towarzystwo, takie muzyczne niespodzianki. Słuchajcie, może dziwnie zabrzmi to, co wam teraz zaproponuję, ale weźcie umówcie się z kimś na randkę taką późno wieczorną, albo nawet nocną, z czwartku na piątek. I to wcale nie musi być, wiecie, randka taka, no, randka jak to randka, w sensie, że z jakimś uczuciem, tylko może to być fajne spotkanie. Dlatego tym bardziej, jeżeli lubicie na przykład patrzeć w niebo, bo szykuje się niezłe widowisko. Jak mówią ci, którzy się na tym znają, to podobno jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych tej jesieni, drakoniny będą nam towarzyszyć, czyli najbardziej nieprzewidywalne roje meteorów, które rozświetlą niebo nad Polską, a podobno warunki mają być do obserwacji wyśmienite, bo światło księżyca nie będzie nam przeszkadzać. To w nocy, przypominam, z czwartku na piątek. Ten rój jest nieprzewidywalny, dlatego że przewiduje się, że około 5-6 drakonidów na godzinę spadać będzie, ale nagle się może okazać, tak już bywało w historii, że nagle aktywność się zwiększy i te, no, gwiazdy w cudzysłowie będą spadać jedna po drugiej. A wiadomo, że wtedy się robi fajnie, jakoś tak cieplej na sercu i romantyczniej. No, to pamiętajcie, kto wam to polecił. Pamiętajcie, to noc z czwartku na piątek.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na

0: dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: I po reklamie.

0: jeszcze wczoraj miałem wrażenie, że rozłoży mi jakaś infekcja, a teraz przed chwileczką, poza anteną. A dobrze, że tego nie słyszeliście. Wokalnie potowarzyszył Adele. Ktokolwiek mnie zna, teraz sobie musiał matko jedyna. Wokalnie potowarzyszył. Tak, jasne. Słuchajcie, ale śpiewajcie sobie, jeżeli wasze ulubione hity na czasie rzeczywiście pojawiają się w Radiu SK, bo od tego one są. Adele, Rolling in the Deep już za nami. Za chwilę będzie moje ulubione towarzystwo, czyli Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion i DNA, More Than a Game. Ten numer wam zagram. Słuchajcie, sezon grzewczy ruszył. Niektórzy już to czują bardzo dobrze, bo to jest przyjemny sezon, kiedy robi się tak ciepło, nie tylko na sercu, ale i w domu. Ale też razem z tym sezonem ruszają kominiarskie kontrole. Kominiarz musi przeprowadzić w naszym domu co najmniej raz w roku. Za brak grozi mandat do 500 zł, więc o tym pamiętajcie. A czy ten przesąd, że jak widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, to jeszcze działa? To pamiętajcie, że ten guzik możemy puścić, jak zobaczymy z kolei łysego w okularach. To jest taki znak odwoławczy. No chyba, że do was przyjdzie kominiarz łysy w okularach, to już w ogóle macie bingo i sukces gwarantowany.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: Bring the beat back.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie powiedzieć, że poniedziałek to jest jednak dobry dzień, to będziecie to mówić też po godzinie 15, bo oni już są i dalej będą z wami. SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, a muzycznie To Low Talking Body już za nami. 5 minut pozostało do 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
20: Niestety, ale już nie jest tak ciepło jak w zeszłym tygodniu. Na termometrach w Suwałkach teraz stopni 14, no i dzisiaj sporo chmur, ale na szczęście bez opadów deszczu. Jutro ma być lepiej, jutro nawet 20 stopni i ma też być więcej słońca.
19: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z samochodami, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. To wywołało gorące protesty mieszkańców.
22: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył.
23: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
21: No, dodajmy, biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być wczoraj eskortowany przez policjantów. Emocji nie zabraknie. Wieczorem reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe.
24: SK Suwałki News.
25: Paweł Jakubowski. Dwa śmiertelne wypadki w naszym regionie. W powiecie senyńskim kierowca oplał, uderzył wiodących rowerzystów. Jeden z nich zginął na miejscu. W gminie Szybliszki osobówka zdarzyła się z Włosiem. W wypadku śmierć poniosła pasażerka. 2 kilometry drogi wychodne Wasilczyki w gminie Suwałki przeszły modernizację. Powstała nowa nawierzchnia i wybudowano przepusty oraz zjazdy. Inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych, z czego 45% stanowiła dotacja. czwartek w Suwałkach wydarzenie po pierwsze Wajda Młodzież obejrzy film Niewinni Czarodzieje, a wieczorem w Muzeum Okręgowym wystąpi Kosma Król.
0: Sonta i Koroście. Czyli SK.
1: SK. W radiu SK. SK.
2: Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Jest poniedziałek, to jest 5 października, wiesz, Cinek?
3: Mhm, 5.10.
2: 5.10.
3: Ty jesteś dzisiaj szodato, wiesz dlaczego? Bo jesteś 5:10.
2: A ty byłeś wczorajszą, bo jesteś 4:10. Nie! Przedwczorajszą, bo jesteś 3:10, wiesz? No, przepraszam cię najmocniej. Bierze mnie taka jesienna handra, jak to mówią. Zapraszamy, proszę państwa, na wspaniałą zabawę. Będą dzisiaj nagrody, będą piosenki. Jaką piosenkę
3: atrakcyjne
2: chcesz?
3: Będą nagrody. Atrakcyjne. Warto dodać, że będą atrakcyjne. Ja poproszę piosenkę Riviery.
2: All right.

0: Bolsa i Magnetic z Radiu SK, 10 minut po 15. Wierzcie lub nie, ale ta piosenka została napisana podczas burzy śnieżnej. Taki letniaczek, kiedyś czytałem o tym, że ten zespół norweski Bolsa zaszył się w jakimś domku, padał śnieg, nie dało się wyjść z tego domku, minus 15 za oknem, a oni nagrali sobie taki letniaczek z tęsknoty za latem właśnie.
1: Bardzo fajny numer, rzeczywiście cieszę się, że możecie go posłuchać w Radiu SK, ale wiesz co, ja mam cię kiepski humor dosyć.
0: Co się stało?
1: Ponieważ wczoraj jechałem autostradą ze Świebodzina do Warszawy, czyli tą kulczykową autostradą, nie zgadnij, ile to teraz kosztuje.
0: No ze stówę pewnie.
1: 131 zł. Raz 49 i dwa razy po 41, ale wiesz co jest najgorsze? Że nie da się negocjować ceny w zasadzie. Ja się zatrzymuję przy tym okienku i pani mówi 41, a ja mówię 30 i jadę. Ona mówi, nie no, co pan zgłupiał? Ale myślę sobie, taka technika negocjacyjna.
0: Nie, na pewno mają jakieś pole manewru.
1: I mówię do niej tak, 35 i otwiera pani szlaban do połowy. Samochód mam niski, to się zmieszczę. Ona mówi nie.
0: Wiesz co by ją skłoniło? Jakby ci z tyłu zaczęli trąbić po pół godziny.
1: Właśnie, ale tak próbowałem. Mówię, 38 i iść szlaban do ćwiartki, nie? Nic. No już była tak oporna, bardzo nieprzyjemna pani. Ostatecznie rozstaliśmy się w zgodzie, zapłaciłem tyle, ile chciała, ale ostatni raz tamtędy jadę, następnym razem być jakimiś polnymi czy coś, bo to nie ma sensu.
0: Ty to potrafisz sobie wynegocjować.
1: Tak.
0: Livkę gramy już teraz.

0: Linkin Park w Radio SK. Poniedziałek, 5 października i wszyscy mają miny takie, o Jezu, poniedziałek. Ale popatrzcie, już jest po 15, czyli można iść do domu. A poza tym teraz w SK można wygrać sympatyczne nagrody, bo oto ogłaszamy konkurs Państwa Miasta.
1: Tak, za chwilę gramy w Państwa Miasta, nieco wcześniej tym razem, ale już po prostu nie możemy się doczekać. Więc jeżeli chcecie wygrać gadżety Radio SK, to zapraszamy serdecznie. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze. Ja od razu dodam dla ułatwienia, że dzisiaj będzie literka L.
0: L jak co?
1: Jak Legia albo Lech albo Legia.
0: Aha, okej. Okay. No to zostawiajcie numery na naszym Messengerze.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
11: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Boż Days w RTV Euro AGD.

0: To jako prima ballerina Margaret w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Oj, all right. Dzisiaj z nami gra słuchaczka Kasia Katarzyna. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
0: Obiad robisz, czy po obiedzie jesteś już?
2: Nie, właśnie wróciłam z pracy.
0: A, gdzie pracujesz?
2: Na magazynach Lidla.
0: Okej. Okay. Twoim rywalem będzie słuchacz Łukasz. Co cię śmieszyć?
3: Nic, tak wypytujesz. Cześć, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz.
4: Cześć, witam, witam.
0: Witamy cię serdecznie. Ty gdzie pracujesz?
4: W dziale logistyki.
0: Okej. Okay. Cienku, czy mógłbyś przygotować zasady dla naszych graczy?
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka L jak Legia Warszawa, albo Lech Poznań, albo Lechia Gdańsk do wyboru. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak tej odpowiedzi albo złą odpowiedź jest punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Gramy, aż któreś z was zdobędzie 3 punkty. Ta osoba wygrywa. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw czekaj Kasia, a potem Łukasz.
0: K jest szybciej, tak.
3: No to gramy, kochani. Zaczynamy od Kasi. Kasiu, literka L, twoja ta kategoria. Można to znaleźć w damskiej torebce.
2: Lusterko.
0: No oczywiście, 1-0 dla Kasi.
3: I kategoria dla Łukasza. Łukaszu, można to znaleźć w męskim garażu.
4: Ludwik.
0: Ludwik?
4: Damy cię rąk.
3: Ludwik Dorn?
0: Aha.
3: Ludwik XIV na przykład.
0: Dobrze, może być. 1-1. Dawaj do Kasi z powrotem.
3: Kasiu, twoja kategoria, coś do jedzenia na L.
2: Lody.
3: Dobrze.
0: Oczywiście, Kaśka jest mocno nagrzana, tak bez nas zastanowienia, nie?
3: Dobra jest, teraz Łukasz, no. Musisz ty się wykazać. Twoja kategoria, coś do picia.
4: Latte macchiato.
0: Latte macchiato, ten jaki internacjonał.
3: No moi drodzy, jest 2-2, w takim razie będzie kategoria dogrywkowa. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obojga. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka R, przepraszam,
0: L.
3: Literka L.
0: A ty, może cały czas ci chodziło o R, tylko ty nie wymawiasz.
3: I uwaga, kategoria dogrywkowa, sport na L.
4: Łukasz
0: pierwszy.
4: Legia Warszawa.
0: Legia Warszawa to nie sport, to klub. Sport to lekka atletyka, w związku z tym...
4: Ale
0: łączy się. A, łączy się. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć lewarek, bo sportowcy używają lewarka, wiesz.
3: Na przykład w MMA. No nic, to znaczy, że Kasia wygrała. Gratulacje, Kasia możesz wygrała. Torbę czy butelkę, Radia SK, co wolisz?
2: Torbę.
3: W takim razie butelka jest dla Łukasza. Dzięki wam za grę, gratulacje i miłego dnia życzę.
4: Dziękujemy.
2: Dziękuję,
3: na przyjemność.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Back to yours. Radio SK w poniedziałek, 5 października. Odpalamy nowy konkurs. Co to za konkurs?
1: To nie koniec konkursu w tym programie w Radio SK, bo po godzinie 16 takie buty. Do wygrania są karty podarunkowe do salonu Voyaz i na voyaz.pl o wartości 1000 zł. A zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego?
0: Ja chciałbym wejść w twoje buty na jeden dzień, dlatego że mógłbym spędzić dzień z twoją żoną.
1: Nie nawiązę do tej odpowiedzi, ale wiecie już mniej więcej, o co chodzi, zaglądajcie na SK.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
3: Esko.

0: Hity na czasie w Radiu SK, ten nazywa się Fly High, to Tobi Romeo, za 5 minut godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: Przetrwaliśmy tę najgorszą część poniedziałku, no to teraz będzie już z górki, a jeśli chodzi o pogodę, to 14 stopni na licznikach w Suwałkach, ale sporo chmur. Jednak uspokajam, dziś bez opadów deszczu, jutro będzie cieplej, nawet 19 stopni i ma też być więcej słońca.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. Ten w lipcu staranował kilka aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu, ale co innego stwierdzili biegli.
14: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
13: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś dostał policyjny dozór. Rysie zamiast panter resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś.
15: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
16: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
15: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
13: O czym informował Michał Rawa. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Widać postępy, ale musimy walczyć, mówi mama Klaudii.
17: Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
13: A wciąż trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-latki.
18: SK Suwałki News.
19: Paweł Jakubowski, wzmocnienie na przesmyku suwalskim. 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny otrzymał system rozpoznawczo-uderzeniowy Glaudius, który może precyzyjnie razić obiekty oddalone o nawet 100 km. Dron kamikadze może przenosić głowicę o masie 10 kg, co pozwala na niszczenie m.in. opancerzonych wozów. Suwałki już gotowe do akcji. Zima do odśnieżania przygotowano m.in. 6 ciężarówek z pługami i posypywarkami. Jest 600 ton soli i 500 ton piasku. A 11 października trzeci rajd pieszy po ziemi sajneńskiej. To w kierunku Łębic.
18: Sońta i Korościel.
0: Sońta i Korościel, czyli Eska w Radiu Eska.
10: Witamy, witamy. Minuta, dwie minuty po godzinie 16, czyli już ponad 16 godzin tego poniedziałku za nami. To jest dobra wiadomość.
20: Czyli ile zostało? Skoro 16 godzin poniedziałku za nami, to ile zostało?
10: No sporo, sporo.
20: Niespełna 8 godzin poniedziałku zostało. Wykorzystajcie to jak najlepiej, na przykład słuchając Temper City Self-Aware teraz w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16.
1: Wiesz, co się stało dzisiaj?
0: No.
1: Byłem w przychodni z moją córeczką, takie rutynowe badania.
0: Okay.
1: No i chciałem skorzystać z toalety, ale że to przychodnia taka pediatryczna,
0: dla dzieci.
1: To te toalety też raczej dla dzieci.
0: Aha.
1: No i nad tą ubikacją tak stoję i patrzę, jest naklejka, napis i chciałem ci przeczytać. Tam są słowa być może nieeleganckie,
0: okay,
1: ale myślę, że nasi słuchacze są obyci z takimi słowami, nikogo nie urażę.
0: No spróbuj.
1: Dokładnie taki napis był. Drogi pacjencie, wciąż tu wszystko obsiusiane. To jest wspólny nasz kibelek. Zostaw deskę bez kropelek. Zrobisz kubkę, obróć głowę, użyj szczotki i gotowe.
0: Wiesz, to jest bardzo ładny tekst. Moim zdaniem, gdyby Sanach to zaśpiewała, to byłby naprawdę hit w Radiu SK.
1: Zachęcamy.
0: A powiedz mi, jak się zachowałeś? Zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze bardziej do dziecka powiedzieć?
1: No nic, gramy, kochani!

0: Swedish House Mafia i Lickali. Happiness is so sad. Radio SK, 17 minut po godzinie 16. Dzisiaj mamy 5 października, poniedziałek i dzisiaj jest Dzień Brody.
1: Dzień Brody.
0: Dlatego poproszę o najlepsze życzenia dla mnie i mojej brody.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchacze mogą nie widzieć, że ty masz brodę, a ja nie mam, ale myślę, że nawet w radiu można im to udowodnić. Weź poszuraj brodą o mikrofon. Czekaj. A teraz ja bez brody poszuram i zobaczymy, czy jest różnica.
0: Nie ma.
1: Nie ma różnicy.
0: No wszystkiego najlepszego, tobie też.
1: Ale jest różnica taka wizualna, bo ty masz okruszki cały czas.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Stitches w Radiu SK. Uwaga, konkurs!
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Konkurs wygląda następująco. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie na sk.pl napisała słuchaczka Anita. Cześć, Anita.
2: Cześć, cześć.
0: W czyje buty chciałabyś wejść i dlaczego?
2: No ja bym chciała wejść w buty, chociaż na jeden dzień w buty mojego kota Filipa.
3: Czy ja mogę zażartować?
2: Chciałabym zrozumieć, jak można przespać 16 godzin, zjeść, popatrzeć przez okno przez kolejne 2 godziny i nadal uważać, że to człowiek ma za mało czasu dla mnie.
3: Czy ja dobrze
2: I
3: rozumiem?
2: Chciałabym nie chodzić do pracy przynajmniej przez jeden dzień.
3: Czy ja dobrze?
2: Niczym się nie martwić. I zastanawiać co mogę zrzucić ze stołu.
0: Anitko, wiesz co, bo odcinek ma bardzo słabą siłę przebicia, to może ja to załatwię dla niego. Odcinku teraz możesz powiedzieć.
3: Czy ja mam dobrze rozumieć, że ty masz w domu kota w butach? To był żart prowadzącego.
0: Aha, żałuję, że cię dopuściłem
2: do
0: głosu.
2: Można tak powiedzieć, ale lubi w buty wchodzić, więc...
0: No dobrze, czy masz jeszcze jakiś żart o butach, może jeszcze jeden?
3: Nie, to był jeden, to był najlepszy, jaki przygotowałem.
0: A nic o 7-milowych butach, nic, nic
3: nie,
0: takiego, nic. No to całe szczęście.
3: Też nie. Ale mamy dla ciebie dobrą wiadomość, moja droga. Dostajesz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do salonów Wojas i na Wojas.pl, także możesz sobie razem z kotem zaszaleć.
2: Dziękuję wam bardzo.
0: No i już, możesz też coś kotu tam kupić, jak ci się będzie podobało. Anitko, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego kota. Jak on się nazywał?
2: Filipek.
0: Filipek. Filipka ściskamy mocno. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tu Radio SK, mam do ciebie takie intymne pytanie, Cinku.
1: Okej, już się boję.
0: Bo pod wpływem tekstu tej piosenki pomyślałem sobie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która buduje mosty i pali schematy?
1: Nie, ale lubię nosić to, co chcę.
0: Okej. Za chwilę Alex Warren, Fever Dream Vesce. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: All of my love. Bardzo lubię piosenki, gdzie jest słowo love, gdzie jest słowo baby, a tutaj było i love, i baby w
1: radiu. To są najpopularniejsze słowa piosenek zazwyczaj.
0: Że love i baby?
1: Tak, SK Newsy za chwilę, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
11: 14 stopni, tyle teraz na termometrach. W nocy temperatura odczuwalna spadnie do zaledwie 6. Mam nadzieję, że grzeją już u Was w mieszkaniach. Poranek też będzie chłodny, ale potem pogoda się rozkręci. We wtorek maksymalnie 19 kresek na plusie, no i będzie też sporo słońca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
13: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
14: No jeżdżą, bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
12: A kierowcy może grozić 20 lat więzienia. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, jedna z baterii rakiet Patriot, zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, był jak najbardziej zabezpieczony.
12: Na Lubelszczyźnie powstanie też brygada wojsk dronowych w Łukowie czy baza śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowane przez resort infrastruktury zmiany mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Uporządkowana ma zostać też kwestia parkowania. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.
16: SK Suwałki News.
17: Paweł Jakubowski w czwartek w Węgorzewie siatkarski hit. MKS Ślepsk Malą Suwałki zmierzy się z Energą AZT Olsztyn. Na parkiecie pojawią się świeżo upieczeni mistrzowie Europy z reprezentacją Polski, m.in. Maksymilian Graniczny ze Ślepska, a początek o 17. Ponad pół miliona złotych kosztowały dwa nowoczesne aparaty USG, które trafiły do szpitala wojewódzkiego w Suwałkach. Sprzęt ma usprawnić diagnostykę pacjentów. Trwają prace naprawcze w Drift Parku w Sejnach. Uzupełniane jest żwirowe podłoże, profilowane są rampy i wyrównywane nawierzchnia. Remont finansowany jest z funduszu sołeckiego Sejmu.
18: Santa
19: i Kościel.
18: Czyli SK w Radiu SK.
20: All right, 2:17. Proszę już zasuwać do domu, ile można siedzieć w robocie. My będziemy pracować za Was i informować o sprawie tajemniczego serwala, tak Cinek?
21: Tak, już za chwilę więcej o serwalu i co to właściwie ten serwal jest, też się spróbuję sam dowiedzieć.
20: Dziękujemy Ci. Dzięki, wcześniej piosenki.
21: Gramy.

0: About You Now to Suga Babes z Radio SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Wracamy do tego serwala, proszę Państwa, bo serwal to, wierzcie lub nie, jest kot.
1: Tak, taki duży kot, tak, ja wiem jaki.
0: Bardzo duży kot. Kot się nazywa Gustaw i jest serwalem...
1: Znaczy ten konkretny się nazywa Gustaw, tak?
0: I on zginął, słuchaj, na Mazurach.
1: Zaginął.
0: Tak, zaginął.
1: Bo zginął, to znaczy było, że nie żył, a
0: zgubił się.
1: Zaginął.
0: Zgubił się. Aha, aha. Odszedł.
1: Odszedł, to też
0: trudno powiedzieć, co się z nim stało.
1: No nie ma go.
0: W każdym razie policja go szuka. No i pisze, jak wygląda. Ma jasno żółte futro w czarne centki, bez żadnego zezwolenia można go posiadać w Polsce. Przepraszam.
1: Słuchaj, wiesz co, no bo ja rozumiem, że komuś z hodowli uciekł serwal, teraz wszyscy go szukają, ale postawmy się na miejscu tego serwala. On ma wreszcie wolność i teraz on słucha Radia SK i sobie myśli, Jezu, jeszcze ci, jeszcze dajcie mnie... żyć. On nikomu nie robi krzywdy. Odczepcie się od serwala, wreszcie
0: Dawida,
1: jest wolny.
0: Podsiadłaj.
1: Właśnie, gramy.

0: Everlasting.
1: W Radiu Esteczka.
2: Tak jest.
1: Jesteśmy stworzeni do pracy w duecie. Słuchaj, wiesz co, smutne informacje, Cinek, bo skończył się sezon żużlowy w Polsce. Wczoraj był ostatni mecz, finał Ekstraligi, Toruń zdobył złoto, Wrocław srebro i tyle.
0: Państwo nie wiedzą, ale tak jak normalny człowiek potrzebuje do życia wody i tlenu, tak Michał potrzebuje również żużla.
1: O właśnie.
0: I teraz co będziesz robił bez żużla? Jak bez żużla nie możesz żyć przecież.
1: Tak, ale w listopadzie zaczną się skoki narciarskie i będę się pasjonował skokami. Pierwszy od 20 lat sezon skoków bez Kamila Stocha. Nie wiem, jak się zabrać do tego sezonu, bo tak zawsze człowiek włączał ten telewizor i ten Kamil tam skakał. Teraz już Kamil nie będzie skakał. Gdzieś jedzie na jakąś przygodę, gdzieś na drugi koniec świata, wiesz, teraz będzie zdobywał świat.
0: Może na Dakar, bo oni chyba potem jak kończą karierę jeżdżą na Dakar.
1: Nie, to był jeden taki przypadek. Nie każdy skoczek musi jechać na Dakar. Okay. Chociaż z drugiej strony powinien, ale Kamil nie.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Koncert Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons, Whatever It Takes. Słuchacie Radia SK za 28 minut, godzina 18. My tu, proszę Państwa, nie tylko interesujemy się muzyką, ale również literaturą.
1: No tak, jak najbardziej.
0: Michał dużo czyta.
1: Prawda.
0: Dużo książek. Ja czytam dużo o książkach. Mhm. I na przykład przeczytałem, że wczoraj wręczono nagrodę literacką Nike i dostał ją Szczepan Twardoch za swoją książkę pod tytułem Nul.
1: Czytałeś? Bardzo lubię Szczepana Twardocha. Tej książki akurat nie czytałem, ale zastanawiam się, czy Polacy czytają. Jest przecież nawet taki obiegowy żart, że Andrzej z Władysławem idą na imieniny do Krzysztofa i Andrzej pyta Władysława, co mu kupimy? A Władysław mówi, może książkę? Nie, książkę już ma.

0: Autumn Cold to Katy Perry w Radiu SK za 22 minuty, godzina 18.
1: Proszę Państwa, cała Polska internetowa żyje tym, co zrobił Książulo. Książulo, czyli recenzent kulinarny, tak go nazwijmy, który je kebaby i miliony ludzi w YouTubie ogląda, jak on je kebaby. Zawsze mówił, będę niezależny, nigdy się nie sprzedam. Aż tu nagle informacja, że do Żabek wchodzą pizze sygnowane mordą Księżula.
0: Mówi, że to nie jest współpraca reklamowa, to nie jest reklama, bo to są jego pizze, ale z tego, co czytałem, to chyba to nie do końca jest prawda.
1: Tak, ktoś produkuje pizzę, Książulo dostawia buzię i sprzedają to za 25 zł i teraz wszyscy fani Książula, a są ich naprawdę miliony, są oburzeni, jak to możliwe, że facet, który był niezależny, teraz się troszkę sprzedaje i teraz jak mu ufać? Jak on będzie mówił, że następna mrożonka jest dobra albo niedobra, to będziesz myślał, kurczę, rzeczywiście niedobra, czy po prostu zagraża jego pizzy z Żabki?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale przeraża mnie to, że ta pizza ma 1800 kalorii. Także muszę znaleźć coś na drugie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Oj, chłodne te jesienne wieczory. Teraz na termometrach w Suwałkach mamy stopni 12, ale niższa ta temperatura odczuwalna 8, a w nocy spadnie do zaledwie 6. Poranek też będzie chłodny, natomiast później we wtorek pogoda zdecydowanie się poprawi i maksymalnie 19 kresek na plusie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a diesla 7,82. W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze, 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Odpowie przed sądem za znęcenie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko to nagrywała i wysyłała do ojca chłopca po to, by zmusić go do powrotu.
12: SK Sport News.
11: Niespełna 3 godziny i wielkie sportowe emocje. Polscy piłkarze zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie.
13: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
11: Mówił selekcjoner Jan Urba na pierwszy gwizdek o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowi. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty.
12: SK Suwałki News.
14: Paweł Jakubowski. 100 policjantów i 60 strażaków szukało 75-latki, która zgubiła się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Do akcji użyto również 7 dronów. Operator jednej z maszyn wypatrzył kobietę. Była wysiębiona, bo spędziła noc w lesie. Trafiła do szpitala. Władze Lipska mogą poruszyć wilki. Zgodę wydała Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Takie pozwolenie wnioskowały władze Lipska. To po tym, jak mieszkańcy coraz częściej zgłaszali wizyty drapieżników, a do odstraszania można używać petard, latarek, pistoletów hukowych czy klaksonów.
12: Imprezka.
15: Nikt nie powie, że jest inaczej, to nam się należy. Należy nam się trochę luzu, trochę uśmiechu i mnóstwo dobrych hitów na czasie po poniedziałku. Nawet jeżeli był lekki, to i tak się nam należy. Michał Hanczak zadbał o to wszystko. Do godziny 21 zapraszam.

0: Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls na dobry, energetyczny wieczór. Nowy tydzień się zaczął, no i mamy też nowe danie główne. W zeszłym tygodniu takim daniem głównym, o którym wszyscy mówili, była oczywiście szwedzka pizza z kebabem.
1: Najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A w tym tygodniu wszystko wskazuje na to, że zupełnie inna pizza będzie na tapecie, a mianowicie pizza książula, która już podzieliła bardzo mocno internet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to książulo w pewnej sieci bardzo znanych sklepów będzie miał swoją pizzę mrożoną i ta informacja część fanów zmroziła, a część fanów zagotowała wręcz, a to dlatego, że książulo zarzekał się, że nie będzie takich współprac, że będzie niezależny, no i miał się kierować zawsze dobrym smakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niektórzy mu zarzucają hipokryzję i że wiadomo, ta pizza to tak trochę nie przystoi i że właśnie zniszczył opinię na swój temat. No każdy niech sądzi co chce, niech próbuje bądź nie próbuje, natomiast mnie to zainspirowało do tego, żeby was dzisiaj zapytać konsumpcyjnie poniekąd. Jaki produkt spożywczy wy moglibyście absolutnie wprowadzić do sklepów? Może najczęściej go jecie, a może go najlepiej gotujecie, przygotowujecie? Może jesteście z nim kojarzeni w jakiś sposób? Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, może podchwycimy ten temat i wspólnie wprowadzimy jakiś taki produkt. Przepisy też mile widziane. Bez nazw własnych, bez marek. Po prostu dajcie znać głosówką, jaki artykuł spożywczy najlepiej się z wami kojarzy i mógłby być hitem tej jesieni. Hitem jest nowość od Sanach, Cichosza.

0: Terry Swims w imprezce. Haczak z tej strony, a dzisiaj smakowita imprezka przy poniedziałku, bo pytam was, jaki produkt spożywczy, jakie danie moglibyście wprowadzić jako swoje własne do sklepów, wzorem książula na przykład. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: To, z czym kojarzę się ja i co zawsze robię na wszystkie imprezy, to sernik. Jestem królową serników.
0: Dobrze siebie doceniać, ale myślę, że swoim produktem, jeżeli wprowadziłabyś to do sprzedaży, podzieliłabyś pół Polski, no bo...

0: ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, od których ostatnio jestem uzależniony. Czy wy też tak macie? No jeżeli tak brzmi jesień, to nawet mogę być jesieniarą. Neptunika i What If na antenie Rady SK, 23 minuty do 19. A swoją drogą, czy ktoś już zrobił jakieś dobre cynamonki, które można by było potem sprzedawać i zrobilibyśmy na tym świetny interes? No właśnie, gdybyście mieli jakiś produkt spożywczy, jakieś danie, które najlepiej wam wychodzi albo jest z wami kojarzone, wprowadzić do obiegu, do sprzedaży wzorem książula, to co to by było? Agnieszka nagrała głosówkę. To byłoby co?
1: To byłyby to na pewno kanapki szkolne. Dokładnie takie same, jak kiedyś na dyskotekach w podstawówce.
0: Od razu przypomniałaś mi te smaki takiej bułki paryskiej, zwanej też angielką w Łodzi, na przykład z jajkiem i z pomidorem. Zresztą każda kanapka jest dobra, o ile ktoś nam ją zrobi. Do kanapki za chwilę espresso Sabriny Carpenter.
2: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Such

New Trick, to jest Rosé z nowym hitem na antenie Radia SK tuż przed godziną 19. Można będzie w rytm tego hitu na przykład kibicować Polakom dzisiaj na boisku o 20:45. Mecz z Bośnią i Hercegowiną. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie nam jak z Rumunią w piątek. No bo tutaj jest Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To już mi jakoś taką nierównością brzmi trochę, prawda? No dobra, za chwilę 19, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Wiem, że to jest jeden kraj, żeby nie było.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.
10: SK Suwałki. Na czasie.
11: Jesień na pełnej i aż się prosi o jakieś artystyczne wydarzenie. Co powiecie na ogólnopolskie spotkania z monodramem o Złotą Podkowę Pegaza? To konkurs dla amatorów i aktorów zawodowych w każdym wieku. W programie także teatralne warsztaty. Festiwal zacznie się w czwartek i potrwa do soboty. Harmonogram na Facebooku Suwalskiego Ośrodka Kultury. I kolejna teatralna propozycja. W sali Andrzeja Wajdy zostanie wystawiony Ambasador Sławomira Mrożka. Spektakl w czwartek o 19:00, a bilety już w sprzedaży.
12: Muzyka mu się żyje.
13: To już w najbliższą sobotę. Fani elektronicznych klubowych brzmień będą mogli w Trójmieście poczuć się jak na Ibizie. W Ergo Arenie odbędzie się impreza z cyklu Resistance. Objeżdża cały świat, przyciągając tych, którzy lubią dać się ponieść klubowym brzmieniom. Mamy dla Was bilety, zajrzyjcie na nasz Instagram. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kasperczyk. No i ten pozytywny kawałek usłyszycie na pewno w tej godzinie imprezki. To jest tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, a na okładce której widzimy wschodzące słońce. I zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
14: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
13: Ale nie na warszawski Torwar. Tutaj Mrozu zagra dwa wyprzedane już koncerty w środę i w czwartek. Kolejne miasta to Wrocław, Gdańsk, Kraków, no i tu jeszcze jest szansa na bilety. A cała moja rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. Mówią, że pieniądze nie są potrzebne i szczęścia nie dają, no ale w przypadku Mroza, no, zaczynał od miliona monet jednak, nie? 2 minuty po godzinie 19:00, to jest imprezka w poniedziałek. Michał Hanczak z tej strony, Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, ale za kilka chwil coś świeżutkiego od Tiesto.

0: 15 minut po godzinie 19. Czy ktoś potrzebuje w poniedziałkowy wieczór takiego mocnego, energicznego, klubowego grania?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: Jeśli nie, to za chwilę zajaj Tylko kochaj mnie. Ale jeśli tak, to najpierw zagram wam nowość. Tiesto w przyszłym roku przyjedzie do naszego kraju w czerwcu. Wystąpi w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu. Ale żebyście nie musieli tak długo czekać, to żeby ten czas oczekiwania trochę umilić, Tiesto ma nowy kawałek, który za chwilę w Radiu SK się pojawi. Między innymi on stoi za singlem Hard to be Around.

0: Temper City, Reverse Psychology na antenie Radia SK to jedna z naszych nowości. 19.30 na zegarkach, a to nie jest jeszcze w sumie taka nowość. Już nawet nie jest, bo to już trzecia edycja. Samolot stoi na pasie, pierwsze miejsca już są w nim zajęte. Myślę tutaj o naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Dzisiaj wystartowało ładowanie was do tego samolotu, no i pierwsze, które z nami polecą w nieznane, bo nie wiemy dokąd, tylko wiemy kiedy, pod koniec października, na weekend, ze zyskową ekipą. Są Kamila i Paulina. Co napisały w zgłoszeniu, co przekonało naszą poranną ekipę?
1: Hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami.
2: No.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
1: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze.
0: A więc będzie rozrywkowo na pewno tam, gdzie poleci eskowa ekipa i cały tutaj team naszych słuchaczy, o, do którego można wciąż dołączyć. Pierwsze podpowiedzi, dokąd polecimy, już są na naszym Instagramie. Można je też usłyszeć czasem na antenie, także możecie się powoli zacząć domyślać, ale najpierw się zgłoście, żebyście to właśnie wy dołączyli do Kamili i Pauliny i zobaczyły, co one tam urządzą na tym wyjeździe. Może dołączycie. Eskowa apka to jest właściwe miejsce. Tam za darmo można się zgłosić. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety do was powędrują.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: Galaxy. To Kung City Feels London na antenie Radia SK. Znacie ten hit doskonale. Za chwilę Margaret i Prima Ballerina, ale wcześniej możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Ja zadam wam pytanie, a wy, mam nadzieję, odpowiecie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak z formą w poniedziałek wieczorem. 664-402-302. Ważne tylko, żebyście słuchawkę mieli przy uchu. Wtedy będziemy się dobrze słyszeli na antenie Radia SK. Pierwszy telefon już dzwoni. Halo, dobry wieczór.
1: Siema,
0: jak masz na imię?
1: Siema.
0: Ojej, ale słuchawa przy uchu, słuchaj, bo inaczej Łukasz. Się nie porozumiemy. Łukasz, dobra, to przyjemność, jaka może nam umilić poniedziałkowy wieczór. To na pierwszą literę twojego imienia. No chyba się nie porozumiemy. Słuchajcie, słuchawa przy uchu, radio wtedy przyciszone i najlepiej słuchać w słuchawce. Halo, dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Asia.
0: No to dawaj, przyjemność, jaką możemy sprawić sobie w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
2: Ambulans.
0: O nie! To znaczy, wiesz co, zależy co kto lubi, ale ja jednak karetki nikomu dzisiaj nie życzę.

propos przyjemności, w poniedziałkowy wieczór Magda napisała, że właśnie smaży w kuchni powidła śliwkowe. No, może samo smażenie, przygotowywanie nie jest największą przyjemnością, chociaż też jest całkiem spoko, ale potem jedzenie, to jest naprawdę jesienna i zimowa później przyjemność bardzo duża. Kaga i Max McNown to Take Me Back na antenie Radia SK w remiksie Robina Schulza, a w imprezę po 20 m.in. My Body Isn't Ready, czyli Somber, będzie też nowość od Taylor Swift. To świetna okazja, żeby usłyszeć te dwa hity na antenie Radia SK. Czy są takie okazje, których absolutnie nigdy nie odpuszczacie? Mogą to być jakieś rzeczy, które robi albo które kupujecie, albo jeszcze inne pomysły, które tylko wam przyjdą do głowy, możecie zostawiać na sk.pl, dlatego że w tym tygodniu w imprezce dużo okazji, których odpuścić nie można, i za wasze fajne odpowiedzi mam m.in. kasę na zakupy w internecie. Do kogoś po 20 zadzwonię, także sk.pl. Teraz warto odłożyć śliwki i napisać zgłoszenie.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: I po reklamie.
9: SK Suwałki. Na czasie.
10: Rydwany Ognia na kolejnym spotkaniu dyskusyjnego klubu filmowego w Suwałkach. Projekcja filmu Hugh Hudsona już w środę o 18:00 w sali kameralnej SOK, a bilety w kasie lub online. To wydarzenie musicie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Marys Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia. A w Cinema Lumière lalka z Dorocińskim, W sercu dziczy z Bradem Pittem, a dla dzieci Zapomniana wyspa.
11: Muzyką się żyje.
12: Kto teraz słucha Eski jadąc samochodem? Za kilka chwil zagram wam hit Liwki, Poza Tobą Nic, który według wielu osób, także według samej artystki, kojarzy się z wieczorną jazdą autem po mieście. Mówiła o tym podczas premiery piosenki w naszym studiu, no i doszło wtedy też do poważnych deklaracji.
13: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
12: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiało, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć.
14: Liczka, tym razem też wygrać.
12: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
13: Dobra.
14: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
13: Dobra, no powiedzmy, że tak.
12: Obietnice padły. To ja dokładam jeszcze jedną, którą na pewno uda się zrealizować. Hit Liwki, Poza Tobą Nic, gram w SC za mniej więcej kwadrans.
0: Imprezka.
15: Imprezka.
0: Imprezka.
12: Wcześniej obiecywani Taylor Swift i Patient Zero, a także Sombre i My Body Isn't Ready. Od tego hitu zaczynamy tę godzinę imprezki, poniedziałkowej wieczornej. No i powoli rozgrzewamy się przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 20. Dobry wieczór.

0: i Let Me Illegalnik na antenie Radia SK. Za kilka chwil Livka, Damiano Dawid, Akcent. Natomiast wcześniej świetna okazja, żeby poznać pewną słuchaczkę Radia SK.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Cześć Kasiu, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Kasia napisała na SK.pl o okazji, której nigdy nie odpuszcza, bo o to was pytam w tym tygodniu. Jesteś panią kierowniczką, można powiedzieć. Kierujesz wielkim wozem.
2: Ja cię sunę,
0: naprawdę, szacunek i podziw. Ale jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz, kiedy jesteś w trasie?
2: Ja nie odpuszczam ćwiczeń. Siłownia w każdym jednym miejscu, jak tylko da radę. W ciężarówce mam sztangę, gumy, biegam, no
0: cudawianki. Aktywna dziewczyna. Ale czekaj, aktywnie. Jak gdzieś masz nocleg w jakimś hotelu, motelu, to zawsze pytasz, czy jest siłownia?
2: Nie. Ja śpię w ciężarówce, ale czasem można, nie wiem, na rolkach dojechać, na piechotę dojść do siłowni. Mam kartę, także mogę sobie pozwolić na to, żeby poćwiczyć.
0: Powiem ci, że ty jesteś Kasia, jesteś trochę jak Kasia Węsierska, czyli moja współprowadząca piątkowa.
2: Tak.
0: Jak gdzieś tam jeździmy, prowadzimy jakieś imprezy, czasami w duetach i jesteśmy w hotelu, ona nigdy siłowni nie odpuszcza, a ja muszę iść za nią, bo mi głupio, że nie będę leżał, tylko też pójdę. I nawet ostatnio ją wyprzedziłem.
2: Kaśki mają
0: aktywne. Dobry wpływ na innych. Ostatnio nawet byłem przed nią na siłowni. O, się pochwalę. O. Dobrze.
2: Także... Ja jadę teraz jeszcze na rozładunek, chłopaki rozładują mnie i, znaczy auto, żeby nie było, dla ciebie rozładują. No i myślę, że sobie pójdę pół godzinki pobiegać jeszcze.
0: To ty miałaś takie skojarzenia, jakieś tam nie ja, żeby nie było. Kasia, dobra, to zanim...
2: No bo to tak brzmi, no w transporcie tak brzmi. Dobrze, załadują mnie, rozładują, wiadomo o co chodzi.
0: No spoko. Są takie tam zawodowe, różne tam branżowe sformułowania.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Kto rozumie, ten rozumie. Jak to mówią, pozdro dla kumatych. No dobra, tak. Słuchaj, Kasia, mam dla ciebie, zanim cię rozładują, znaczy samochód, zanim pobiegniesz na siłownię, jeszcze 300 do wydania na Amazon.pl.
2: Dzięki wielkie. Chciałam w ogóle pozdrowić Radio SK, wszystkich kierowców zawodowych i niezawodowych. Pozdrawiam dziewczynę z Zielonego Mana,
0: która
2: Kasia, także.
0: Nigdy nie zawodzi. Dobrze,
2: nie zawodzi.
0: No to mobilki teraz dla was, Livka, poza tobą nic, a was zapraszam też wszystkich, nie tylko tych, co za kółkiem, na SK.pl oczywiście. Napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie. Może jutro do was zadzwonię. Ale już mówię, siłownia spalona, już wystarczy siłowni na ten tydzień.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: wszystkie hity zaczynają się bez sceny, no i to jest jedna z kolejnych naszych nowości ostatnio. Avalon i For Nothing. Przed 21.28 minut nam zostało. Jeszcze przed nami w tej godzinie Kuba i Kuba i chłopaki. Będzie również Tough Low z nowym hitem pod tytułem Talking Body. A że wszyscy ostatnio w internecie dyskutują na temat... Nie, już nie lalki, tylko pizzy Książula, która ma wjechać do sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu, no to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inne danie na literkę P, które od zawsze jest sprawdzone i dobre i nie jest to wcale żadna pizza, tylko swojski pasztet.
1: Bo pasztet zawsze jest dobry i zawsze na czasie.
0: Zgadzam się i bardzo często sobie też to powtarzam, patrząc w lustro. Nie, no dobra, nie będę taki samokrytyczny fałszywie. Nie, nie, no wiadomo, że ciacho.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Czas na gwizdek, właśnie gwizdek poleciał. No właśnie, bo zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. 20:46 już na zegarkach, a w Radiu SK David Guetta i One Republic o tym, że nie mogą doczekać się weekendu. W sumie to hit o każdym z nas, ale jednego październikowego weekendu, tego pod koniec miesiąca, to absolutnie nie możemy się doczekać wszyscy, bo to wtedy właśnie nasi słuchacze i eskowa ekipa polecą. No właśnie, nie wiadomo dokąd, bo to odlot ściśle tajny. Kapitan naszego samolotu podpowiada.
1: Mówi kapitan. Tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Nie wiem, czy już macie jakieś pomysły, dokąd może polecieć ten samolot, ale można próbować odgadywać. Najważniejsze, żeby się zgłosić przez eskową apkę, no i zapewnić sobie miejsce w tym samolocie i polecieć z nami, z osobą towarzyszącą, z innymi słuchaczami, właśnie w to miejsce, o którym mówił nasz kapitan. Naprawdę my nie wiemy, dokąd ten lot się odbędzie. Ale na pewno będzie super.

W rozpoczętym niedawno meczu Bośnia i Hercegowina Polska 0-0 jak na razie, ale za to w 1 z 10 ktoś przekroczył próg 1000 punktów, co jest wybitnym osiągnięciem jeszcze, które się nie wydarzyło. Także jakieś osiągnięcia w poniedziałek już w Polsce mamy. A kto będzie jednym z 20? Rap 20. Dzisiaj po 23:00 zapraszam w imieniu Maciego Fuczyło. Hanczak, do usłyszenia jutro. Polska.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
6: Już październik, a co to znaczy? Że niedługo Halloween. Szykujcie kostiumy, bo na halloweenową imprezkę zaprasza m.in. piwiarnia. Będą upiorne dekoracje, straszna atmosfera i muza, od której dostaniecie ciarek na karku. To w sobotę 31 października, start o 21. Co jeszcze? Julia Fidelus zaprezentuje monodram 20 den. To poruszająca opowieść o relacji matki i córki. To w piątek w sali kameralnej Sok, początek o 18.

0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W stolicy naszego województwa odbyła się debata dotycząca wielu z nas. Chodzi o mamy niepełnosprawnych dzieci i to, czy są w stanie łączyć obowiązki domowe, opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i pracę. O tym z wiceprezes Fundacji Pomóż Im rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
2: Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom. I na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
3: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu, jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
2: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w Polsce?
3: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca. Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godziny w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, prace też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające. Ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie, które szybciej się rozwija i skutecznie od opieki wytchnieniowej. I obecnie jest propozycja rządowa, jest procedowana ustawa, żeby zwiększyć zakres godzinowy tej asystentury dla osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
2: Właśnie, i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
3: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać. W jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
2: Tak, dokładnie, bo tak jak Pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy, niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie, ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę, to jest zupełnie coś innego niż właśnie... No właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
3: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem. Ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
2: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze, czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
3: Ja myślę, że to może być problemem, jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. My tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę, chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. Powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się robić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda. I dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne. One często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
2: Tak, dokładnie. Właśnie to, co Pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które mają, opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy Pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej no, korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
3: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależne od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają no, praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być no, takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. No są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. No są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, temat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją tak wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
2: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w województwie podlaskim. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, położna w wojewódzkim szpitalu zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Kinga Buczkowska, mama Łucja oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
4: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy Panie Marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę Państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
5: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
6: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
7: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mamy nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
8: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazami podziękowania, uznania dla autorek tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba panie marszałku, ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
5: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to z chwilą właśnie otwarcia Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
1: Młoda energia, nowe pomysły. Odbyły się wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Za nami uroczyste ślubowanie nowych radnych. Nasi młodzi reprezentanci są gotowi, by brać sprawy w swoje ręce, dbać o interesy rówieśników, a także wnosić świeże spojrzenie do życia pogodnych Suwałk. Wybrano nowe prezydium, a także nowego przewodniczącego. A oto skład Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Przewodniczącym został Adam Dąbrowski z zespołu szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego w Suwałkach. W prezydium znaleźli się Filip Klekotko z 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, Igor Domaracki z 3 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, a radnymi są także Kacper Nowialis, Nikola Sadowska, Karolina Chmielewska, Maciej Jarmułowicz, a także Krzysztof Nalbach. Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki to oficjalna reprezentacja całej młodzieży uczącej się w suwalskich szkołach. To też przestrzeń, w której młodzi ludzie uczą się samorządności oraz kształtują postawy obywatelskie, społeczne, patriotyczne, a także demokratyczne. Działalność Rady ma charakter konsultacyjny. Oznacza to, że radni mają realny wpływ na decyzje dotyczące młodzieży w naszym mieście. Opiniują ważne uchwały, zgłaszają własne inicjatywy, organizują wydarzenia i pokazują dorosłym, czego naprawdę potrzebują młodzi mieszkańcy Suwałk. Gratulujemy i trzymamy kciuki za wszystkie sukcesy.
0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Suwalszczyzna słynie ze swojej różnorodności. To dzięki bliskości litewskiej i białoruskiej granicy, ale też stałemu pielęgnowaniu tradycji. Jednym z zespołów pielęgnujących suwalskie tradycje jest zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna. Pasja do lokalnego folkloru i tradycyjnych melodii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a także kolorowych stroi regionalnych, to łączy grupę blisko 70 osób. O działalności zespołu rozmawialiśmy z członkiem zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna, choreografem Robertem Śliżewskim.
9: Kiedy powstaliście? Jaka jest wasza historia?
10: To tak, żeby nie przedłużać pokrótce, zespół istnieje prawie 75 lat. Na samym początku był to bardziej chór, taki ludowy. Dopiero później został, jakże tak powiem, dorzucony taniec. No i na przełomie tylu lat pracował w zespole wielu choreografów. Ja sam jako młody chłopak zaczynałem pasję, przygodę z tańcem i pasję później życiową w zespole Suwalszczyzna. I moimi choreografami i mistrzami byli Gedymin Wróblewski i Jerzy Śniechowski, z którymi panami utrzymałem kontakt. jak trzeba, to jakąś tam poradę proszę, żeby mi coś podpowiedzieli lub nawet gdzieś tam pomogli w wyszukiwaniu ciekawych nut i tak dalej, rozwiązań, nowych rzeczy, żeby coś nowego wprowadzić lub odgrzebać jakiś region, który może gdzieś został zapomniany.
9: Jeżeli chodzi o regiony, to od razu nasuwa się pytanie, jaki jest wasz repertuar, co śpiewacie, co tańczycie, co robicie na scenie?
10: Tak naprawdę ja staram się, żeby zespół mógł pokazać mieszkańcom nie tylko tańce suwalskie, które oczywiście mamy i pielęgnujemy, bo to nasze rodzime tutaj, ale żeby też i tancerze poznawali różne regiony i żeby suwalczanie mieli możliwość zobaczyć, co się kiedyś tańczyło w Polsce, w całej Polsce, bo mamy tak bardzo bogaty kraj, jeżeli chodzi o regiony, nawet z powodu mniejszości różnych narodowych u nas, czy górali. Przepiękne rzeczy, tańce, śpiewy. Suwalszczyzna obecnie w swoim repertuarze oczywiście posiada tańce suwalskie, tańce narodowe, czyli krakowiaka, kujawiaka, oberka, mazura i poloneza. To, co powinniśmy mieć i uważam, że każdy zespół tańce narodowe powinien jakoś tam w repertuarze pielęgnować. Ale ja chciałem też, żeby suwalczanie, żeby moi tancerze poznali coś poza tym. W związku z tym zaproponowałem tutaj dyrekcji, żebyśmy może ruszyli w inne regiony i ruszyliśmy. Mamy tańce spiskie, czyli górali spiskich, mamy tańce huculskie, niewiele zespołów w Polsce ma, bo ta huculszczyzna nasza to taki mały skrawek na południu Polski, ale gdzieś tam jest, bardzo ciekawe tańce. Oczywiście mamy to, co moi tancerze tańczyli, ja sam tańczyłem jako młody chłopak, tańce rzeszowskie, tańce lubelskie. Dzieci mają też, bo mamy grupę dziecięcą, dzieci tańczą i krakowiaka, i Lublin, tańce lubelskie. No w przyszłości chcę zrobić na grupę odbojową, tak u nas się nazywa ta grupa najstarsza, tańce Starej Warszawy. Tam mamy bardzo dużo fajnych przyśpiewek i tańców. Jestem w trakcie przygotowywania tańców opoczyńskich, także naprawdę mamy bardzo bogaty repertuar i wokalny, bo śpiewamy wszystkie te regiony. I piosenki, oczywiście przyśpiewki suwalskie. No i mamy bogaty, jeżeli chodzi o repertuar taki, że tak powiem, tańce całej Polski.
9: Czym suwalszczyzna się charakteryzuje pod kątem właśnie muzycznym i tanecznym?
10: U nas, ponieważ Suwałki, wiadomo, że to była taka mieszanka, miks różnych mniejszości i mieliśmy tutaj tańce żydowskie i zahaczaliśmy trochę o Litwę. W związku z tym mieliśmy też te kawałki takie z białej wody. Ten nasz strój ludowy jest taki bardzo wymieszany i nie jest to taka łatwa sprawa, żeby ten konkretny strój przybić właśnie do samych Suwałk. Bo strój białej wody trochę jest inny. Troszkę mamy w naszych strojach, troszeczkę mamy kostiumów stylizowanych, takich litewskich, ale właśnie takie tańce mamy, jak tańce żydowskie, walczyki, czyli te, co nasze, są takie polskie i Polki, ale też mamy taką Polkę, która jest Polką litewską. No w związku z tym ten nasz region jest taki troszkę wymiksowany. Nawet w tych naszych tańcach suwalskich mamy taki taniec, który nazywa się korebeczka, a jest to taniec podlaski. Bardziej południe, nawet bym powiedział, że gdzieś okolice niżej niż Białystok. No ale gdzieś ona przyszła i ona jest też w tych Suwałkach i też ją tańczymy.
9: A jeśli chodzi o utwory typowo suwalskie, tutaj znane na Suwalszczyźnie, czy mógłby pan podać jakieś przykłady takich utworów, które wykonujecie?
10: Ja powiem tak, to co my śpiewamy, to chyba śpiewa cała Polska, bo mamy w moim ogródeczku, no to każdy zna ten utwór. Mamy Drożyna i jest to taki uniwersalny, bo śpiewało się i na Suwalszczyźnie. Wiem, że moi rodzice, nawet i moi dziadkowie znali to. Czyli skądś to przywędrowało i na tej Suwalszczyźnie było. Z takich mniej znanych mamy taki utwór Z kamienia na kamień, taki walczyk. Ja myślę, że to jest taki utwór nieznany w Polsce, bardziej właśnie suwalski. Ale my tutaj śpiewamy chyba takie rzeczy, które są takie ogólnopolskie, bym powiedział. Właśnie tak jak mamy ten W moim ogródeczku, czy Drożynę. Mamy też w repertuarze Kanareczka, który on nie jest taki typowo suwalski, bo też go znają inne regiony. Chyba tak śpiewamy ogólnopolsko, bym powiedział. Oczywiście mamy Poloneza, który jest taki suwalski. w repertuarze. Mamy taki utwór tam pod lasem, pod Borem. On jest taki, no powiedzmy, suwalski, ale ja też go słyszałem w wykonaniu innych zespołów. W związku z tym takiej historii nie znam utworu tego, ale myślę, że może zapożyczyli od nas.
9: Czyli można by rzec, że śpiewacie tak naprawdę wszystko, ale jednak też podkreślacie, że jesteście Suwałk, Suwalszczyzny. Można by rzec w sumie, że tak mi się wydaje, tak z tego co pan mówi, że to wszystko może być takim trochę wynikiem takiej globalizacji, tego, że wszystko jest w internecie, wszystko da się znaleźć, prawda?
10: Na pewno internet pomaga, bo nawet jeżeli szukamy gdzieś tam jakiejś historii, to łatwiej jest skorzystać z internetu, no bo ta Suwalszczyzna tak naprawdę do końca nie została spisana przez nikogo. Nie ma takich zapisów, jak kiedyś tam pani Dąbrowska zrobiła tańce kurpiowskie czy Wielką Księgę. No nie wyszło takie wydanie tańców suwalskich czy przyśpiewek suwalskich. Teraz nawet ciężko by chyba było, bo nie ma tych starowinek, że tak powiem, które by pomogły spisać coś tam. Pan Nalaskowski spisywał, opisywał, szukał. Myślę, że dużo materiałów ma u siebie związanych z całą tą Suwalszczyzną, tak szeroko pojętą, ale nie ma wydawnictwa, które by wydało tańce suwalskie czy przyśpiewki regionu suwalskiego. Kiedyś nawet chciałem zrobić wesele suwalskie, jak wyglądało, żeby zrobić taki obrządek, ale no nie znalazłem materiałów, żeby to zrobić. Nikt nie ma, nikt nie wie. No ono takie trochę, jakbym zrobił, byłoby trochę podlaskie, trochę mazowszańskie. No szukałem czegoś, co będzie takie nasze. Nie znalazłem.
9: Czyli można by rzec, że Suwalszczyzna jest trochę takim tajemniczym regionem, który no, skrywa w sobie jakieś tajemnice, gdzie prawdopodobnie większość może być nieodkryta. No ale moje kolejne pytanie jest takie, że jeżeli macie jakieś utwory, czy właśnie tańce typowo suwalskie, to skąd je macie?
10: One właśnie były przekazywane, tak, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie w zespole. Jak powstały tańce suwalskie, takie, które ja pierwszy raz tańczyłem, no, dobrych lat temu, to one zostały zachowane, że tak powiem, do dzisiaj. Taki walczyk czy polka. Natomiast one obecnie zostały rozbudowane przez poprzedniego choreografa właśnie o korebeczkę, czy o jałnimo, taki taniec bardziej litewski. Konsultował to poprzedni choreograf, który to układał właśnie z panem Nalaskowskim i doszli do wniosku, że można te tańce nazwać tańcami regionu suwalskiego i chyba dlatego właśnie one są w tym repertuarze jako tańce suwalskie. Szkoda, że no nie ma takiej dokumentacji, że być takim pewniakiem, że właśnie te też były na Suwalszczyźnie, a nie zostały trochę zapożyczone z podregionów.
9: A jeśli chodzi o działalność zespołu, no to już istniejecie tak kilkadziesiąt lat, więc na pewno niejedną scenę odwiedziliście. Gdzie do tej pory było można was zobaczyć? Gdzie będzie można was zobaczyć?
10: Oczywiście zespół bardzo dużo wędrował na przeróżne festiwale. No, byliśmy w Europie w bardzo wielu miejscach. Oczywiście zespół odwiedził Gruzję, Rosję, odwiedziliśmy Francję, Hiszpanię. W ubiegłym roku byliśmy na bardzo ciekawym festiwalu w Kosowie. W tym roku chciałbym zespół zabrać do Turcji lub do Hiszpanii, żebyśmy pojechali w jakieś inne miejsca, zobaczyli też inne kultury, bo na tych festiwalach dajemy tą swoją kulturę i swoje tańce, ale poznajemy bardzo ciekawych ludzi i nowe w Kosowie, dla nas nowe w ogóle kultury, nowe tańce. Tańczymy oczywiście dużo w Polsce, na wielu imprezach miejskich, no bo chcemy się pokazywać właśnie w naszym mieście, żeby nasze miasto widziało cały czas działający zespół ludowy w dobrej formie. Tańczymy tutaj na naszej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. No i wybieramy się jeszcze w tym roku gdzieś na jakiś festiwal w Polsce. Byliśmy w ubiegłym roku w Brańsku, bardzo fajny festiwal, a w tym roku może uda się pojechać do Ełku, bo byliśmy tam 3 lata temu, też bardzo fajny festiwal ludowy. Może uda się nam tak czas zorganizować, żeby i tam chociaż na 2 dni pojechać.
9: Mówił pan, że macie różne grupy, macie różne grupy wiekowe. To proszę powiedzieć, jakie to są grupy? Ilu was jest w ogóle na tej scenie?
10: Na scenie, na koncercie, który będzie najbliższym koncertem, wystąpi około 70 osób. Grupa dziecięca, dziecięco-młodzieżowa, która jest połączona, liczy sobie 20 parę osób. Reprezentacja zespołu to też około 30 osób i grupa oldboyowa, obecnie najliczniejsza, około 36 osób, nawet do 40. Wszyscy tańczą, śpiewają. Próby mamy dwa razy w tygodniu. Reprezentacja trenuje najdłużej, bo ma 4 godziny zajęć tygodniowo. Grupa oldboyowa tylko półtorej, ale upominają się już o więcej. I grupa dziecięca też 2 godziny tygodniowo.
9: To jest was bardzo dużo, tak jak pan powiedział, 70 osób na scenie. Czy to czasami nie jest tak, że ta scena może być czasami za mała?
10: Na szczęście w Ośrodku Kultury naszym, Suwalskim, mamy dużą scenę i tu się swobodnie mieścimy. Dodam jeszcze, że mamy też swoją kapelę 7-osobową, która zawsze nam towarzyszy w dużych koncertach na żywo. Na tej scenie się mieścimy, ale festiwale ograniczają takie możliwości i no tu niestety czasami jest ten choreograf, czyli ja, tą osobą, która jest taka no niedobra, bo muszę wybrać na festiwal tylko na przykład 25 osób, które może pojechać, no ale taka moja rola, a wymogi festiwali też są takie, że tylko 25 plus choreograf i koniec, no i tak trzeba jechać.
9: A tak dopytam, czy grupa jest zamknięta, czy czasami są jakieś rekrutacje prowadzone?
10: Ciągle. My zapraszamy do zespołu ciągle i grupę, i do grupy dziecięcej. Na każdym koncercie, który mamy, ja przypominam, że zespół jest otwarty na nowych członków, stąd ta duża ilość grupy ludzi w grupie oldboyowej. Tam ciągle przybywają nowe osoby. Już nasza sala baletowa, w której ćwiczymy, już jest za mała. Już jest problem. Do grupy reprezentacyjnej przyjmujemy osoby, które już tańczą, bo no, tam są tancerzy już dobrzy i żeby nie zniechęcić, to po prostu przyjmujemy ludzi, którzy tańczą.
9: Jaki jest wydźwięk ze strony właśnie Suwalczan, mieszkańców Suwałk, jeśli chodzi właśnie o tą rekrutację do zespołu, czy ogólnie właśnie występy zespołu, jak one się przyjmują?
10: Występy przyjmują się bardzo dobrze, ponieważ bilety na nasze koncerty wyprzedają się bardzo szybko, co mnie bardzo cieszy. Na pewno duża część widowni to są rodzice, znajomi, przyjaciele, ale też osoby, które lubią oglądać suwalszczyznę i folklor. Nie ukrywam, że gorzej jest teraz z młodzieżą i dziećmi. Chyba ta era telefonu, tabletu, komputera jednak namieszała troszeczkę w życiu młodzieży. No tu chyba też wygodnictwo trochę rodziców, bo no niestety tak jest, no łatwiej dać telefon niż zawieźć na zajęcia, bo zmęczony rodzic wrócił po pracy i tu jest ciężko, na pewno tu dużo jest ciężej. Ta świadomość rodzica powinna być większa, jeżeli chodzi nawet o samo zdrowie dziecka, bo na tych zajęciach to, że to dziecko tańczy, poci się, ale nabywa nowych znajomości, zupełnie inaczej odbiera muzykę, zupełnie inaczej funkcjonuje w innej grupie niż szkoła, bo ta grupa jest taka bardzo przyjazna. Tu nie ma żadnej rywalizacji, to są sami znajomi, przyjaciele. To z dziećmi jest gorzej. Z młodzieżą taką, która jest już w wieku liceum, trzecia, czwarta klasa, jest już fajnie, bo oni przychodzą do zespołu. Szkoda tylko, że za półtora roku jadą na studia. Tutaj mam zawsze ten ból. Grupa taka dojrzała, no to już świadomie przychodzi. Tancerze, którzy już kiedyś tańczyli w zespole, wracają po studiach i tańczą. To oni są świadomi, oni chcą i tutaj nie ma problemu. No, grupa oldboyowa, to jestem zaskoczony, że tak mi się zebrała i to w ilości takiej, że mam 14 facetów, co w ogóle w zespołach innych nie jest łatwe do zdobycia. Ja mam tylu panów, około 30 kobiet, także naprawdę to jest fajna grupa. No ubolewam niestety nad dzieciakami i młodzieżą. W ogóle nie, chyba trudno w ogóle jest teraz z tańcem, jeżeli chodzi o chłopaków, bo no każdy będzie chciał być Lewandowskim. Każdy rodzic myśli, że ten chłopak będzie Lewandowskim, no ale to jest takie bardzo krótkie myślenie, bo ilu Lewandowskich z Suwałk wyszło, nie znam ani jednego. A tancerzy już kilku znam.
9: No, rozumiem, to fakt, że właśnie coraz częściej się słyszy o tym, o, bo mój syn będzie jak Robert Lewandowski, czy nie wiem, Wojciech Szczęsny, czy po prostu no, jakikolwiek inny piłkarz, że raczej rodzice, szczególnie dla chłopców, wybierają właśnie zajęcia z piłki nożnej. A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca między właśnie tą najstarszą grupą, a tą najmłodszą? Czy widać się takie różnice pokoleniowe, czy jednak one się trochę zacierają i ta współpraca jest płynna, przyjemna i tak dalej?
10: U nas w zespole w ogóle jest tak, że cała Suwalszczyzna to taka rodzina, powiedzmy. Tutaj jak przychodzą nawet młode dziewczyny do reprezentacji, no, bo widzę, że są zdolne i są na przykład w pierwszej liceum i wiem, że widzę, że coś będzie dość szybko z takich młodych ludzi, to tutaj nie ma w zespole, że ktoś jest pan, pani, oprócz mnie oczywiście, ale tancerze, ci najmłodsi, do tych nawet starszych, którzy mają po 50 lat, wszyscy są jak rodzina, wszyscy są na ty, małym dzieciom pomagają, chodź w razie czego, to chodź potańczysz tutaj, pomogę ze mną. Bardzo to jest fajne, bo te dzieciaki, ta młodzież widzą wsparcie, ale też widzą, że jest to taka ciekawa znajomość, no bo czasami ci dorośli tancerze są starsi od ich rodziców i oni się znają, na ulicy sobie mówią cześć i ja wiem z komentarzy, że ty mówisz cześć do niego, przecież to starsza pani. No tak, ale to moja koleżanka z zespołu. No, no kurczę, no koleżanka z zespołu, no, no może dziwne, może nie dziwne, ale tak jest właśnie w zespołach. To są artyści i artyści tak mają, że żyją jak wielka jedna rodzina i u nas też tak jest.
9: No to bardzo fajnie, że nie ma tej takiej granicy, tylko jednak ona się trochę zaciera i ci młodsi mogą się poczuć jak równi. Jakie macie osiągnięcia? No bo jednak istniejecie już troszkę czasu, to co udało wam się osiągnąć? Może jakieś nagrody na festiwalach? Może jakieś wyróżnienia?
10: Oczywiście tak, ostatnio w Kosowie, z Kosowa przywieźliśmy nagrodę za najlepszą choreografię. Co mnie jako choreografa bardzo cieszy, bo no jest to taka bardzo prestiżowa nagroda. Jeżeli jury docenia, że mieliśmy najlepszą choreografię spośród 11 zespołów, no to to jest super. Oczywiście mamy nagrody prezydenta miasta, mamy nagrodę tak zwaną Włócznie Jaćwinga, która zostaje przyznawana przez prezydenta miasta. Jesteśmy też marką roku Podlasia. Też dostaliśmy nagrodę. Dostaliśmy nagrodę marszałka. Także trochę nagród tego typu jest związanych właśnie z tym, że działamy kulturalnie i na rzecz kultury i folkloru.
9: A jeśli chodzi o kulturę i folklor, to jak ważne jest pielęgnowanie takiej kultury dla przyszłych pokoleń?
10: Moim zdaniem to człowiek bez korzeni to w ogóle nie istnieje. Jeżeli nie znamy swoich korzeni, to w ogóle przestajemy istnieć jako takie społeczeństwo, które utożsamia się z czymkolwiek. Najprostsza rzecz to wyjechać w góry i zobaczyć w Zakopanem niedzielę. Tam górale idą do kościoła ubrani w stroje góralskie, bo oni to tak pielęgnują i tak dbają o to. I to nie robią tego na pokaz, bo są turyści, tylko to jest normalne. Po prostu u nich to jest normalne. Kaszubi dalej pielęgnują swój język kaszebski i uczą dzieciaki w szkołach i dbają o to. Myślę, że każdy region, jaki by w Polsce nie był, bardzo powinien pielęgnować swoje korzenie, swoją kulturę, ale to chyba największy problem władz miasta, bo uważam, że sami zespołowicze, sam choreograf nie da rady. Jeżeli nie wspomoże miasta w różnych tam regionach Polski zespołów ludowych, czy właśnie tego, żeby szkoły zaczynały odwiedzać koncerty ludowe, żeby promować ten folklor, wracać w szkole z jakimiś tańcami narodowymi nawet na zajęcia, to nie ma szans, żeby to przetrwało. Ja jestem przekonany, że 70, może 80% dzieci nie potrafiłoby nazwać 5 tańców narodowych. Myślę, że takie, nie wiem ilu nauczycieli by wiedziało, jakie mamy nasze 5 tańców narodowych. I, no i to jest tragedia, bo to jest taka baza. No musimy znać nasze tańce narodowe. Ja wiem, jak przychodzą do mnie dzieci na nabór. Ja pytam, jakie znacie tańce narodowe i wie pani co? Mówią Polka, która jest czeska. No bo zawsze się kojarzy Polka, nie? Polak, Polka to pewnie tak. A to nie, to jest faktycznie, tych Polek u nas jest dużo w różnych odmianach, ale to jest taniec czeski. My nie mamy swojej Polki, to jest taniec czeski. I nie potrafią wymienić tych naszych tańców narodowych. I są to dzieci 4., 5., 6. klasa, czyli no gdzieś to zostało trochę zaniedbane. Na pewno miasto musi promować folklor, promować kulturę taką związaną z naszym regionem, każde miasto ze swoim. Wtedy młodzież może zainteresuje się tym, że warto do takiego zespołu przyjść, coś zobaczyć. Ja sam jak byłem młody, to nie byłem taki zapalony folklorysta. W moich czasach było ciężko gdziekolwiek wyjechać za granicę, bo to były takie czasy świeżo po komunie. I dowiedziałem się, że istnieje Suwalszczyzna i będzie jechać do Francji, robi nabór na chłopaków. Mówię, dobra, idę, może mnie wezmą i pojadę do Francji. A potem jak przyszedłem, to po prostu zakochałem się w atmosferze, w ludziach, w scenie, w folklorze. I powiedziałem, tak, to jest to moje miejsce. I 5 lat właśnie po ukończeniu szkoły podstawowej, czyli całe technikum, to było życie z Suwalszczyzną, z tymi ludźmi, którzy ze mną tańczyli. Myśmy mieli wspólne imprezy, wspólne życie, wspólne wyjazdy, wspólne biwaki itd., itd. To troszeczkę teraz przyciąga też młodzież, bo wyjazdy za granicę oczywiście są super, każdy może jechać, Dubaj i tak dalej, bo ludzi już stać na to, ale jak ktoś nie był na prawdziwym festiwalu, to nie ma możliwości, żeby zapłacił jakiekolwiek pieniądze, żeby przeżyć atmosferę festiwalową, bo to jest przeżycie nie do kupienia, naprawdę. Dlatego jak ktoś wejdzie do zespołu, pojedzie z nami na jakiś festiwal, to już wie, o czym ja mówiłem, że żaden Dubaj, żadne wczasy all inclusive. My jedziemy, czasami śpimy w hotelach po 5 osób w pokoju, ale to jest właśnie klimat festiwalowy. Zapoznajemy się z 15 grupami, mamy znajomych, mamy wspólne imprezy, poznajemy kulturę. Coś niesamowitego.
9: Czyli zespół, bycie członkiem zespołu to nie tylko dbanie o kulturę, ale to też taka trochę przygoda na całe życie, prawda?
10: Tak, tak, tak. Tutaj za tych moich czasów byli tancerzy, którzy pobierali się w zespole, a teraz ja uczę ich dzieci. I te dzieci idą na studia gdzieś tam i trafiają do zespołów ludowych. Ktoś tam ma z nich pociechę. I też słyszę, że znajdują parę do ślubu, do życia właśnie z takim zespołowiczem gdzieś tam w Polsce. Taka fajna tradycja i dzielenie tej pasji, bo no fajnie, jak można porozmawiać w domu nie tylko o pracy, ale o tym, co się lubi.
9: Tak, to prawda. Warto dzielić pasję, warto też mieć pasję, a jeszcze jeżeli dodatkowo promuje folklor nasz rodzimy region, to dlaczego nie?
10: To, co pani powiedziała, to jest oczywiście baza, natomiast też zdrowie. Na moich zajęciach moi tancerze naprawdę pracują ciężko. Panowie zmieniają czasami po 3 koszulki. Także nie trzeba żadnych aerobików, nie trzeba żadnych wymyślnych treningów. Wystarczy po prostu przyjść, tańczyć, czuć miłą atmosferę, dostać brawa na scenie i jeszcze dbać o zdrowie.
9: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że również i wy, nasi słuchacze, przypomnijcie sobie swoje przygody na całe życie, ale też wrócicie pamięcią do swoich rodzimych regionów. Dziękuję serdecznie.
10: Dziękuję bardzo. Zapraszam do zespołu.

0: każdy mieszkaniec województwa podlaskiego wiedział, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak pomóc sobie i swoim najbliższym, ale także jak zadbać o swoich sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w jednym z badań opinii publicznej 77% Polaków na pytanie, co zrobią w sytuacji kryzysowej, odpowiedziało: jakoś tam będzie. I pomyśleliśmy sobie, że musimy w województwie podlaskim zrobić bardzo konkretne działania, które odwrócą te trendy. Musimy rozpocząć kampanie takie, które przygotują nas na to, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Chcemy, żeby odporność społeczna, oparta na gruntownej wiedzy, stała się naszą podlaską wizytówką. Dlaczego? Bo odporność mamy w naturze, od pokoleń. Dlatego dziś rozpoczynamy kampanię edukacyjną i społeczną, która ma wyjątkową bohaterkę – babcię Kryzysie. Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych. Babcia Kryzysia przypomni nam o rzeczach być może prostych, ale fundamentalnie ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Jak przygotować zapasy w domu na 72 godziny? Jak poradzić sobie w sytuacjach braku prądu czy dostaw wody? Jak wreszcie nie ulegać dezinformacji i gdzie poszukiwać rzetelnej informacji? Szanowni Państwo, program ochrony ludności i obrony cywilnej to oczywiście wiele setek milionów złotych, które wspólnie z samorządami wydajemy w naszym regionie, budując architekturę bezpieczeństwa. Ale wydaje mi się, że ważnym elementem, który należy włączyć do tej dyskusji, jest nasza lokalność. Innymi słowy mówiąc, chcemy połączyć silne, sprawnie działające państwo z tradycyjną zaradczością, zaradnością naszych podlaskich kobiet, ale także nas wszystkich, mieszkańców tego regionu. Chciałem, aby kampania edukacyjna, którą dzisiaj rozpoczynamy, miała twarz kobiety, prawdziwej kobiety, podlaskiej kobiety, jednej z nas. Chciałem, żeby to była kobieta prawdziwa, a nie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I dlatego zwróciłem się do jednej z literek lokalnych społeczności, członkini Koła Gospodyń Wiejskiej, ale babki ze Słuczanki, pani Anny Trochimczyk, o to, żeby stała się twarzą tej kampanii. Jest mi bardzo miło i chcę za to bardzo serdecznie podziękować, że się na to zgodziła i zrobiła to bezpłatnie, ponieważ wierzy i wie, że te działania edukacyjne po prostu mają wielką moc i wielki sens. My w to wierzymy. Proszę Państwa, babcie Kryzysie spotkacie na billboardach, plakatach, w mediach społecznościowych, filmikach, takich ulotkach, które za chwilę także będziemy rozdawali. Ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy podawali te informacje dalej, żebyśmy dzielili się przepisami babci Kryzysi, bo ta kampania będzie miała sens wtedy, jeśli dotrze do jak najszerszej liczby odbiorców. To jest w tym wszystkim, proszę Państwa, najważniejsze. Zachęcam do odwiedzenia strony babciakryzysia.pl. Tam można pobrać wszystkie materiały, zobaczyć filmy edukacyjne i wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa z myślą o tym, żeby wzajemnie się wspierać i edukować. Wierzę, że ta kampania ma sens. Bardzo zależało mi na tym, żeby była prawdziwa, nasza, osadzona w naszej lokalnej tożsamości. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba i będzie dobrze służyła nam wszystkim, ale przede wszystkim edukowała, bo bez edukacji nie ma odporności.
1: Gotowanie mi lepiej wychodzi, jak mówienie, ale po prostu chcę przekazać wielkie podziękowania, że mogę uczestniczyć w tej kampanii i chciałabym, żeby wszyscy znaleźli czas, żeby wejść na stronkę i obejrzeć te moje przepisy. Zresztą to nie tylko moje, to są przepisy zbierane od babci, bo one najlepiej wiedzą, co się robiło kiedyś, jak nie było światła, jak nie było innych takich rzeczy, które my dzisiaj mamy. Więc u mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom. I cóż, przekazywanie jeszcze swoich

0: wiadomości i swoich takich przepisów innym. I to właśnie mam nadzieję, że tak będzie.
1: Kiedy mamy zgromadzone zapasy żywności oraz wody, czy też innych potrzebnych produktów w domu, jesteśmy przygotowani. Nie potrzebujemy pomocy od razu, a służby mogą reagować tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Korzystajmy z doświadczeń naszych seniorów. Posiadają oni ogromną mądrość życiową. Coś, co mogą nam przekazać i dzięki ich doświadczeniom możemy budować swoją świadomość oraz odporność na przyszłość. Także zachęcam do korzystania z tej wiedzy. Mamy sytuacje, które występują poza granicami naszego województwa, ale bądźmy przygotowani na sytuację, która by wystąpiła u nas w województwie. Porozmawiajmy o tym, dowiedzmy się i ewentualnie skonsultujmy ze specjalistami sytuację, gdzie mamy jeszcze wątpliwości.
2: Myślenie o kryzysie, braku prądu czy braku wody powoduje w nas naturalny lęk, który może prowadzić do wyparcia. Udajemy, że problem nie istnieje. A ta kampania w sposób bardzo poważny podchodzi do bezpieczeństwa, choć przybiera bardzo ciepłą i przyjazną formę. Dzięki babci kryzysi nasz lęk staje się mniejszy i dzięki temu mamy przestrzeń na przygotowanie spokojne, racjonalne i dojrzałe przygotowanie się do sytuacji kryzysowej.
3: Są różne grupy zawodowe i wiekowe, do których powinniśmy dotrzeć i ja to robię. Po prostu uważam, że jednym z moich obowiązków jest mówienie o bezpieczeństwie, ale także w tym kontekście edukacyjnym. Bo tak jak powiedziałem, odporność społeczna to jest gruntowna wiedza, ale też kompetencje. Nie tylko teoretyczna wiedza, ale umiejętność praktycznego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Ja wierzę w kampanie społeczne, ja wierzę w kampanie edukacyjne i ja wierzę w moc edukacji. Tylko trzeba to robić. Po pierwsze, z mojego punktu widzenia zależało mi na tym, aby ta kampania miała twarz kobiety. Silnej, sprawczej, ale także opiekuńczej, czułej wobec wszystkich, ale dbającej o ognisko domowe. Rozumiejącej, jak to jest ważne. I kiedy myśleliśmy o tym, kto powinien zostać tą twarzą, nie było żadnego castingu, tylko ja wyobraziłem sobie panią Annę Trokimczyk. Ja oczywiście nie miałem pewności, czy ona się na to zgodzi, tym bardziej, że ja nie mogłem jej za to zapłacić. Ale nasza rozmowa była krótka. Zapytałem Aniu, czy zostaniesz twarzą kampanii. Ona powiedziała, tak, zostanę twarzą kampanii. I za to jej bardzo, bardzo z całego serca dziękuję, bo uważam, że zrobimy dobrą rzecz dla mieszkańców naszego regionu i przede wszystkim bardzo potrzebne. Po pierwsze, zapasy wody. Mówi o tym nasza babcia kryzysie. Po drugie, zapasy żywności i umiejętne ich przygotowywanie. Mówi o tym w swoich filmach babcia kryzysie. Radio, które działa nie tylko na prąd, ale na baterie, no bo te komunikaty gdzieś musimy odbierać. Po trzecie, przygotowane leki dla osób, które tych leków potrzebują. Zastanowienie się, gdzie mamy bezpieczne miejsce, w którym musimy się schować. Przypominam, Finowie często powtarzają i tego uczyli mnie podczas mojego wyjazdu i szkolenia tam, że twoim pierwszym schronem jest twój dom. Więc warto też zastanowić się, gdzie jest to miejsce bezpieczne. To są proste zasady, ale wydaje mi się, że one z punktu widzenia tych 72 godzin, o których mówimy, które w każdym państwie, gdzie dobrze działa system ochrony ludności i obrony cywilnej, są fundamentalne, one pozwolą nam po prostu przetrwać. Więc woda, leki, pożywienie, latarka, świece, naładowane powerbanki i bezpieczne miejsce.
4: Wigry Suwałki z kolejnym zwycięstwem. Tym razem na własnej murawie gościli Wisłę II Płock, którą pokonali 1-0. To już szóste zwycięstwo Wigier w tym sezonie, dzięki czemu klub zajmuje drugie miejsce w tabeli. O rozgrywkach, a także o obecnej formie biało-niebieskich mówią trener Wisły II Płock Damian Kijek, trener Wigier Suwałki Arkadiusz Szczerbowski oraz dyrektor sportowy Wigier Suwałki Mateusz Mazur.
5: Z naszej perspektywy bardzo duże rozczarowanie, nie do ciśnięcia tematu, szczególnie, że blisko, nie wiem, myślę, z pół godziny graliśmy przewagą jednego z zawodnika. Mimo tego stworzyliśmy mało szans, paradoksalnie grając przewagą jednego zawodnika. dużo pretensji do siebie w szatni, sporo męskich słów i wracamy teraz pół Polski bardzo rozczarowani przez to, że nie dopełniliśmy tematu w defensywie, że nie wyklarowaliśmy, że nie byliśmy cierpliwi w przewadze 11 na 10, bo uważam, że za mało cierpliwości do środkowania z nieprzygotowanych pozycji. Dobrze ustawiona, skonsolidowana obrona zbierała te piłki, wybijała. No i co, no dużo rozczarowania, będziemy wracać teraz 6 godzin ze spuszczonymi głowami. Sporo męskich słów padło w szatni, bo uważam, że takie słowa musiały paść. Nie cofniemy już nic, musimy się skupić na spotkaniu następnym. Jeszcze raz gratulacje dla Wysłuchacza.
6: Na pewno mam świadomość tego, że to nie był nasz najlepszy mecz w pierwszej połowie. To nie była realizacja naszych zasad. Troszkę gorzej weszliśmy w mecz niż to było czy z Widzewem, czy tydzień temu z Mazowią. Był to taki mecz, którym po prostu brakowało nam nałożyć taki nasz styl i nasze zasady. Przez to pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. To był taki pewnie dosyć nudny mecz dla kibica, ale przynajmniej mi się wydaje. Natomiast no, wiedzieliśmy przerwę, że musimy skorygować 2-3 rzeczy w pressingu, jedną rzecz w ataku, dołożyć troszkę więcej w zbiórkach drugiej piłki i wyjść na drugą połowę, walczyć o komplet. Myślę, że zaczęliśmy całkiem nieźle tą drugą połowę, natomiast no, błąd w środku pola, strata piłki i niestety no, za chwilę rywal kopie nam za plecy, czerwona kartka i no, już czarne myśli. Nie ukrywam, że sam byłem autorem zdania jakiś czas temu tutaj w klubie, że w trzeciej lidze wygrać w 10 to jest duża sztuka. I myślałem, że jest to niemożliwe do dzisiaj, ponieważ dzisiaj cała nasza drużyna, piłkarze, którzy byli na boisku, piłkarze, którzy wchodzili z ławki i piłkarze, którzy nawet nie weszli, dali tyle energii, tyle charakteru, tyle serca za ten klub, żeby przynajmniej wybronić bramki, a jeszcze udało się nam w świetnym stylu tą bramkę strzelić po bardzo jakościowej akcji naszych piłkarzy i świetnym wykończeniu Michała Wojdura. Duży szacunek za tą sytuację. Nawet jeszcze potem były groźne akcje, które można było też pokusić o podwyższenie rezultatu. Jestem pełen zdumienia, że dzisiaj moja drużyna dowiozła ten mecz do końca w takim stylu, nie tracąc bramki. Cała drużyna dzisiaj stała na wysokości zadania, jeśli chodzi o wybronienie tego wyniku, o takie poświęcenie, o taki charakter. Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny ze swoich piłkarzy. Na pewno też trzeba tutaj wspomnieć, że były momenty w tym meczu, w których tak naprawdę graliśmy w równowadze, ponieważ trybuny dzisiaj też dały dużo jakości i w tych takich trudniejszych momentach, kiedy nogi już były zmęczone, to tutaj trybuny nas poniosły i tutaj duży szacunek dla kibiców, którzy dzisiaj przyszli na zarzecze. Myślę, że wspólnie razem stworzyliśmy tutaj taki ciekawy piłkarski wieczór i doskonale wiemy, że takie wieczory po prostu budują i drużynę, i środowisko tutaj kibicowskie. Mam nadzieję, że po prostu dalej wspólnie będziemy zmierzać w jedną stronę. Bardzo się cieszę, przed nami 3 wyjazdowe mecze. Trzeba się dobrze tego przygotować, dobrze się tego nastroić. Trzeba wygrać w Białymstoku i potem czeka nas Sieradz, Łowicz. No i już dzisiaj z tego miejsca zapraszam kibiców na mecz z KTS-em Weszło, bo to będzie drugi mecz, tylko drugi mecz w tym miesiącu w Suwałkach, więc no tutaj w Suwałkach musimy budować taką twierdzę, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj. Niestety Kamil boryka się z urazem, jest w treningu, uczestniczy tutaj z nami w zajęciach. No dzisiaj znowu poczuł lekki skurcz w swojej łydce i to sprawiło, że musieliśmy ryzykować, podjęliśmy taką świadomą decyzję o tym, że dzisiaj Kamila nie mogłem wpuścić na boisko. Natomiast no, mam nadzieję, że za chwilę po prostu to się zmieni i będziemy mogli oglądać Kamila na boisku. No, Kuba Frączak niestety wypada tak naprawdę na 6-7 tygodni. Piąta kość stopy złamana, ale w kolejnym tygodniu będzie miał operację, będzie miał stawianą śrubę w stopę, więc no, myślę, że Kuby raczej nie zobaczymy w tej rundzie już na boisku. Z Głowickim pracujemy tak, żeby przygotować go do najbliższego meczu z Sieradzem, natomiast na pewno nie będzie to zadanie proste. No ja myślę, że w tym sezonie po prostu ta liga taka będzie i tak już zauważyłem, jak oglądam sporo meczów tej ligi i te mecze są naprawdę wyrównane, te mecze są często do pierwszej bramki, dużo tych meczów jest takich zamkniętych, każdy z każdym naprawdę, tak jak to jest taki slogan, bo w Polsce się tak mówi, że każdy z każdym może wygrać, ale tutaj w tej naszej grupie serio tak jest i nie ma takiej jednej drużyny, która by poszła ponad to. Oczywiście Weszło dzisiaj dalej ma przewagę i to jest na pewno dobra drużyna. Natomiast no takie mecze po prostu, takie niespodzianki jeszcze w tej rundzie będziemy oglądać. Mam nadzieję, że nie będą one dotyczyły nas, ale no trzeba być po prostu czujnym, twardo stąpać po ziemi i tutaj takim kluczową wartością w tej lidze to na pewno pokora i jak tylko zabraknie nam pokory, to będziemy mieli problem. Natomiast jak pokornie będziemy pracować i robić to z pasją, to jestem spokojny, że po prostu będzie dobrze.
7: No na pewno nie jest to łatwe zadanie. Dzisiaj nam się to udało. Jest to niezwykle budujące w kontekście przyszłości, bo na pewno trzeba włożyć dużo takich cech wolicjonalnych w to, żeby wygrać mecz grając całą połowę w 10, jeszcze w 10 zdobyć gola, potrafić w końcówce obronić swoje bramki, także to na pewno super. Cieszę się bardzo z tego, że ostatnio dostarczamy kibicom coraz więcej tych emocji. Na pewno emocje są potrzebne i z takich meczów kibice wychodzą z większą satysfakcją, także tylko się z tego cieszyć. No ja jestem zadowolony z tego początku sezonu. Przede wszystkim z tego, jak my z tygodnia na tydzień się rozwijamy jako zespół. Uważam, że zrobiliśmy naprawdę bardzo duży progres jako drużyna. Były niełatwe momenty w tej rundzie, bo ten początek na pewno, te pierwsze mecze nie były po naszej myśli, nie tak sobie wyobrażaliśmy start tego sezonu. Natomiast taka jest piłka, taki jest sport, ta liga też nie jest łatwa. Uważam, że jest bardzo wymagająca. Nieraz dużo ciężej gra się z tymi zespołami potencjalnie słabszymi, czyli z dołu tabeli, które bardzo, bardzo mocno nastawiają się na mecze z nami, grają nisko, szukają kontrataków. Mieliśmy na pewno problemy na starcie sezonu, natomiast ogromna duma z mojej perspektywy, z tego, jak my z tego wyszliśmy, bo uważam, że ostatnie kolejki pokazały bardzo dużo. Bardzo dużo, jeśli chodzi o to, jak potrafimy grać w piłkę, bardzo dużo, jeśli chodzi o to, jak zbudowany jest ten zespół charakterologicznie. Ja ze swojej strony jestem na pewno dumny z tych chłopaków, że wspólnie potrafiliśmy wyjść z tego trochę słabszego momentu. Mówię trochę, bo tak naprawdę przegraliśmy tylko jeden mecz w lidze, natomiast mam świadomość tego, że nie wszystko na samym początku grało tak jak grać powinno. No i dzisiaj się z tego niezmiernie cieszę, szczególnie z tych właśnie ostatnich tygodni. Dzisiaj już musieliśmy sobie radzić bez Bartka Górzewskiego, bez Kuby Frączaka, bez Kacpra Głowickiego. Natomiast to jest okazja dla zawodników, którzy w poprzednich kolejkach grali po prostu nieco mniej. Ja jestem bardzo zadowolony z każdego piłkarza, który tutaj jest. Ja bardzo świadomie tych wszystkich piłkarzy tutaj zostawiałem, podpisywałem, bo jestem świadomy ich jakości. I w piłce nożnej gra 11 ludzi w pierwszym składzie. Nie wszystkich pomieścisz. Natomiast ta rola rezerwowych jest dla nas bardzo ważna i bardzo często o tym z trenerem powtarzamy drużynie. No i to są takie momenty, gdzie po prostu my na nich mocno liczymy. I wierzę, że ci rezerwowi piłkarze z ostatnich kolejek będą te swoje szanse wykorzystywali w najbliższych meczach, kiedy to przyszły nam właśnie kontuzje, przyszły nam kartki. A wiadomo, że to nigdy nie jest łatwe w takich momentach sobie radzić, bo dziś znowu przyszedł trochę taki moment, że tego się nawarstwiło dość sporo. Natomiast fajnie, szukając w tym pozytywu, że przyszło to w takim momencie, gdy my jako drużyna jesteśmy zbudowani tymi ostatnimi wynikami. Nikt jeszcze nie zrobił awansu po 5, 8 czy 10 kolejkach. Ta liga, tak jak już dzisiaj wspomniałem, jest niezwykle wymagająca. Uważam, że w tym roku jest bardzo wyrównana, jest bardzo dużo silnych drużyn, które ma również olbrzymie aspiracje, jeśli chodzi o awans do drugiej ligi. Chociażby Weszło, które wspomniałaś, Mazowia. To są naprawdę drużyny, które bardzo mocno postawiły na to, żeby zrobić w tym sezonie awans. Może tak głośno O tym nie było słychać przed sezonem, natomiast to są drużyny, które mają bardzo dużo jakości i tak jak już wspomniałem, poczyniły duże inwestycje, żeby walczyć o coś więcej. Mnie na pewno cieszy to, że mamy teraz taki terminarz, no bo po to ten zespół był budowany, po to, żeby grać takie mecze, po to, żeby z tych meczów wyciągać jak najwięcej punktów i ja szczerze mówiąc wolę grać z tymi zespołami silniejszymi, wolę grać z tymi zespołami bardziej jakościowymi niż z zespołami z dołu tabeli, bo po prostu te mecze są bardziej piłkarskie, bardziej otwarte i uważam, że my jesteśmy zespołem, który funkcjonuje lepiej w takich spotkaniach. Natomiast oczywiście, żeby zrobić awans, trzeba wygrywać i z tymi potencjalnie słabszymi, i z tymi lepszymi. Dlatego na pewno będziemy robili wszystko w najbliższych tygodniach, żeby zarówno z tego, można tak powiedzieć, ciężkiego terminarza wyjść z jak największą ilością punktów i tak samo grając z zespołami z dołu tabeli te mecze po prostu wygrywać. Jest jeszcze trochę tych spotkań do końca jesieni, my się skupiamy na każdym kolejnym.
4: 2500 wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w województwie podlaskim. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, położna w wojewódzkim szpitalu zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Kinga Buczkowska, mama Łucja oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
8: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2500 wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejny pilotaż, o czym będziemy państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
9: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
10: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025 odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
11: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
12: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazami podziękowania, uznania dla autorek tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba panie marszałku ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
9: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to z chwilą właśnie otwarcia państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
4: Podsumowano drugą turę podlaskiego czeku turystycznego. Formularz pojawił się 1 października o godzinie 11:05 i od tego momentu możliwe było składanie wniosków wyłącznie poprzez jego wypełnienie na stronie. W szczytowym momencie na stronie było ponad 10 tysięcy aktywnych użytkowników. Nabór na czeki turystyczne spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i trwał do momentu wyczerpania dostępnej na daną turę puli środków. Poszczególne pule środków zostały wyczerpane w różnym czasie. W kategorii turysta środki zostały wyczerpane o godzinie 11:06, czyli tak na dobrą sprawę w ciągu minuty i 49 sekund od rozpoczęcia naboru. W kategorii senior środki zostały wyczerpane o godzinie 11:16, czyli po około 12 minutach. W kategorii karta dużej rodziny środki zostały wyczerpane o godzinie 11:22, czyli po około 17 minutach. Proces generowania czeków w drugiej turze programu trwał niecałe 18 minut. W drugiej turze dostępnych było 5878 czeków, w kategorii senior 2626 czeków, w kategorii karta dużej rodziny 1626 czeków, a w kategorii turysta 1626 czeków. Najwięcej czeków generowali mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Czeki wygenerowane w drugiej turze można realizować od 2 do 31 października tego roku. Kolejny nabór wniosków w ramach trzeciej już tury programu rozpocznie się 2 listopada, a czeki wygenerowane w tej trzeciej turze będzie można realizować od 3 do 30 listopada. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
13: Радіо СК Сувалки. Цим живе місто.
14: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповім про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини ти для нас приготував сьогодні?
15: Вітаю, Марто. Про те, як функціонує київське метро під час повітряних небезпек, розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Червону гілку метро у Києві не відкриватимуть під час повітряної тривоги навіть за жовтого рівня загрози. Причина – довга відкрита ділянка, де потяг у разі зупинки може опинитися просто неба, а пасажирів буде складно евакуювати. Про це в інтерв'ю «Бігус.Інфо» розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, на червоній гілці потяги рухаються відкритою ділянкою протягом кількох станцій. Якщо під час тривоги поїзд зупиниться між станціями, пасажири не зможуть вийти з нього. Поруч розташоване контактне обладнання під високою напругою. Він пояснив, що ситуація відрізняється від роботи зеленої гілки. Відкрита ділянка між станціями на ній значно коротша, тому поїзд встигає її проїхати і не зупиняється просто неба. Нагадаю, з середини вересня зелена гілка метро працює під час дронової небезпеки, жовтого рівня загрози. За словами очільника КМВА, пасажири вже адаптувалися до нового режиму, а скупчення людей на зупинках і станціях зменшилося. У Києві виконали 80% заходів із підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомила міська військова адміністрація. Йдеться про проєкту плану енергетичної стійкості, планові ремонти і технічне обслуговування тощо. Важливою складовою цьогорічної підготовки до зими є удосконалення і розширення планів оперативного реагування, враховуючи інтенсивність ворожих обстрілів. Адаптація та реагування на потенційні ризики зими не передбачає простих чи унікальних рішень, а потребує комплексної важкої роботи технічної, правової, інформаційної та організаційної, додають у відомстві. Раніше Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо стану виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів та підготовки Києва до опалювального сезону 2026-2027 років. Україна визначила транспортні пріоритети на 2026-2027 роки. Стратегічний план представили міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник разом із прем'єром Сергієм Корецьким. Згідно цього плану, залізниця оновлюватиме рухомий склад компанії, проводитиме реформу залізничного транспорту та розвиватиме Євроколію. Щодо кордону, в планах модернізувати прикордонну інфраструктуру та збільшувати пропускну спроможність пунктів пропуску. Наші пріоритети на наступні роки мають одну спільну мету – забезпечити стійкість інфраструктури сьогодні і одночасно продовжувати її системну модернізацію та інтеграцію до Європейського Союзу. Йдеться про конкретні результати: розвиток кордону та транспортних коридорів, реформу автомобільного і залізничного транспорту, стабільну роботу портів, захист критичної інфраструктури, стійкість ЖКГ та залучення інвестицій у відновлення, пояснив профільний міністр. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
14: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Чоловіку, якого підозрюють у пограбуванні у Сувалках, загрожує до 15 років ув'язнення. Наприкінці вересня він, ймовірно, напав на знайому жінку, б'ючи її кулаками по потилиці. Коли потерпіла впала, чоловік забрав її рюкзак, у якому були телефон і близько 40 злотих. Підозрюваного затримали, йому висунули звинувачення у розбої. Суд вирішив взяти його під тимчасовий арешт на 2 місяці. Сувалки мають отримати швидше та зручніше залізничне сполучення. Планується модернізація та повна електрифікація лінії Сокулька-Сувалки, а також розвиток сполучення у напрямку Елка. Місто має обслуговуватися поїздами далекого сполучення. У Підляському воєводстві планують побудувати понад 150 кілометрів нових залізничних ліній. Згідно з планами, мешканці регіону отримують швидше сполучення, зокрема з Варшавою та іншими частинами Польщі. У селах Окуньовець, Нова Вєсь і Мала Гута розширять дорогу. Міна Сувалки вже підготувала проєктну концепцію і чекає на зауваження власників прилеглих ділянок. З документацією можна ознайомитися в адміністрації гміни до 14 жовтня. Влада також звертається до власників ділянок, які ще не мають підключення до водопроводу, із проханням подумати про його проведення до початку робіт. Після завершення будівництва це може коштувати значно дорожче. 2027 рік у Сувалках буде роком Анджея Струміле. Так вирішили міські депутати. Наступного року виповнюється 100 років від дня народження митця, який багато років був пов'язаний із Сувальщизною. Струміла був, зокрема, художником, графіком, скульптором і поетом. З нагодою вілею у Сувалках запланували виставки, освітні заходи та публікації, присвячені його творчості. Цієї зими на вулицях Сувалк з'являться нові різдвяні прикраси. Серед новинок – куточок Святого Миколая з кріслом, ялинкою та світловими подарунками. Біля 3-го загальноосвітнього ліцею також встановлять незвичайну ялинку з табличками, які вказуватимуть, де в місті розташовані інші святкові декорації. На ліхтарях з'являться прикраси у формі різдвяних людяників і гілочок падуба. Святкову ілюмінацію вімкнуть 6 грудня. Суважський забіг до Дня Незалежності Польщі відбудеться 10 листопада і вже у 8. Головною подією стане 5-кілометровий забіг патріотів, але організатори також підготували маршрути для сімей та дітей. Старт символічно запланували на 19:18, а перед ним учасники разом виконають державний гімн. Організатори обіцяють, що деталі реєстрації оприлюднять найближчим часом.
13: Wszyscy dobro słuchacze, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
16: Rap 20 startuje właśnie teraz. Ja wystartowałem. Poniedziałek 23. Mati Fuczyło to ja. Pogadamy o dobrym polskim rapie. Odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów. Pogadamy o tym, co się zbliża. Pogadamy o nowych propozycjach, które do Rap 20 dołączają. I pogadamy też z raperami. A dokładniej z raperami trzema. O tym, kto to będzie, dowiecie się nieco później. My tymczasem zacznijmy odliczanie. Przypominam, że SK.pl to tam głosujecie i to wy decydujecie o tym, jak wygląda nasza playlista. Zaczynamy od miejsca 20. Tym razem to Whiteor 2115 i to coś.
13: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 20.
17: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Za nami Pelor i Whitechor 2115. Jest weekend, dzisiaj to jest nowość w Rap 20 i miejsce 18 tym razem. Powiem wam już teraz, że to nie jest jedyna nowość w tym tygodniu, ale zanim powiem, jaka będzie kolejna, to powiem jeszcze o tym, które dwa kawałki wypadły z notowania w tym tygodniu i tym razem nie zmieściły się do notowania, mogą jeszcze wrócić. Wszystko zależy od was i od waszych głosów na sk.pl. To m.in. Gipsy, Kukon, Ty Masz, a do tego Żabsoni, Sopot. To były miejsca 20 i 19 przed tygodniem, tym razem już w notowaniu się nie zmieściły. Pamiętajcie, że to wy decydujecie. Gramy miejsce 17, o co chodzi i nic nie mija. To skok z 18 na 17. Swoją drogą wielkie gratulacje za ostatni koncert na Torwarze, bo wyglądało to niesamowicie.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Gipsy PZ, ich karnawał tym razem na miejscu 9, rap 20, to spadek z miejsca 16. Zaraz zagramy kawałek, który tym razem wylądował na miejscu 15, ale wcześniej to powiem wam jeszcze, z kim dzisiaj pogadamy. Słuchajcie, miałem okazję przy okazji zbliżającego się Red Bull 64 Bars w Krakowie odwiedzić niedawno Taranto we Włoszech w ostatni weekend. Wróciłem wczoraj z Włoch, miałem okazję tam spędzić czas z trzema raperami, którzy wygrali challenge. Red Bull 64 Bars Challenge trzech panów wystąpi na krakowskim Torwasze 24 października. Tych trzech panów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Z tymi panami jeszcze dzisiaj pogadamy. Sprawdzimy, jak podobało im się właśnie Taranto, gdzie występowała topka włoskiej sceny. Ale zanim to, zagrajmy jeszcze miejsce 15. Ostatnio on tutaj był, Getz i Cloud9.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Bez kalendarza żyć i znowu nic nie mieć.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu pobić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 13.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3D

0: to jest rap 20, za nami miejsce 13, a więc Sokół i Pogważymy, skok z miejsca 15. Obiecałem, że pogadamy z trzema raperami, którzy wygrali Red Bull 64 Bars Challenge. Ta trójka wystąpi już niedługo, bo 24 października w krakowskiej Tauron Arenie. Ale my mieliśmy okazję spotkać się w Taranto, włoskim Taranto. Tam dokładnie podobny koncert, chociaż z włoską topką sceny. Ale my skupmy się teraz na polskiej scenie. Tych trzech raperów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Sprawdźmy, co u nich.
1: Powiedzcie mi proszę, jak to jest, jeżeli chodzi o to, że byliśmy na koncercie, no właśnie, w Taranto. Jak wrażenia, Kazek, bo ty tutaj dokazywałeś mocno, ale chyba ci się podobało, co?
2: No mi się podobało, bo pierwszy raz miałem styczność tak blisko z włoską kulturą i to, czy muzyką, czy ogólnie z ludźmi. No i po prostu, no co, takie brzmienia, tu które się fajnie tuptało główką, znaczy bujało główką, tuptało nóżką i piękne wizualizacje. Ładnie to wyglądało, no i no fajnie, no dzięki temu bardziej poznałem tą kulturę, no muzykę.

0: wokoło bloków ze swojej oszki, no. Bo tak był zrobiony ten event. To widząc to po prostu, jak oni się tam czują, jaki mają fanbase ze sobą, to właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód ze wszystkiego. Ale no, energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.
1: Jestem przekonany o tym, Seba. Wiem o tym, że w twoim przypadku to będzie w ogóle debiut koncertowy. To powiedz mi, tak obserwując sobie sytuację tam na scenie, no jak twoje wrażenia i to, czy wiesz, to podbija stres, czy raczej w drugą stronę, że zajebiście fajnie?
2: Myślę, że trochę mnie to oswoiło. Byłem okay. W stanie zobaczyć to od backstage'u. Mogłem zobaczyć to, jak to wygląda ze sceny, choć teraz rozmawiamy o tym, mam spocone dłonie i troszkę motylki w brzuchu, więc okay. Jest ekscytacja, ale bardzo pozytywnie tego podchodzę, nie jest to coś paraliżującego na ten moment, więc okay. bardzo się cieszę.
1: Okej, okay, no dobra, słuchajcie, jeszcze zrobię tutaj drugą przelotkę. Kazek, powiedz mi, jak ty, że to ty zaraz będziesz na tej scenie, bo ciebie o to stricte nie zapytałem, tylko właśnie o kulturę.
3: No ja się jaram, no bo wiadomo, że im większy event, tym bardziej się chcesz dobrze, jeszcze bardziej, no zawsze chcesz się dobrze pokazać, ale im większy event, tym bardziej czujesz to, że jest ta presja wszystkiego wokół, że to jest większe, trzeba zrobić dobry show, trzeba się pokazać. Jak się czuję, no jaram się, no nie mogę się doczekać, nie? A podpinam to samo, dopodpinam się po to, co mówił Mateusz, że jak patrzyliśmy na tych artystów we Włoszech, to masz takie, stary, ja chcę być tam, nie? Ja chcę się zamienić, teraz ja bym chciał tam wejść, ja mogę nawet do tych Włochów po polsku nawijać, nie muszą mnie rozumieć, ja chcę być na scenie. Okay. Nie mogę się doczekać, aż zrobię to w Polsce, bo będą mnie rozumieć, będzie duży event. No trzeba to zrobić ostro, no nie mogę się doczekać. Rap.
4: 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: kaliowych jeziorach.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 trwa, Matifu czyło to ja. Przed chwilą mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z trzema raperami, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars w Krakowie. To Mati Orzeł, Sebo Easy i Kazek. Zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale zanim zagram miejsce 10, to wspomnę jeszcze o nowych numerach, które pojawiają się w propozycjach do Rap 20. Jest ich kilka. To m.in. 730 Hanzo i Malik Montana Mami. Oni byli ostatnio gośćmi tutaj w Radiu SK i można zobaczyć to w naszych socialach. A do tego Szczyl, Taxi, Pichi Kękę, Nie zabije nas nic, do tego Filipek i Bonson, Wyżej, Jangla Osia i Kings, Swag Boy. Głosujcie na te numery, a my gramy miejsce 10. Kini Zimmer i Ta Sama.
2: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

zawodnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

bo słuchałem bitów, co mi wysłał Charlie. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś słabni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądzie ma

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem na

0: PZ i bez nas nie zaczną. Miejsce ósme, rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze. PZ miał okazję być w dniu premiery w Radiu SK i zapowiedzieć ten numer osobiście. Minęła już chwila, cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To dobrze świadczy. Wcześniej na 9. Fukaj i jak się bawisz. My wracamy do rozmowy z moimi wczorajszymi gośćmi. To Sebo Easy, Kazek i Mati Orzeł.
1: Powiedzcie mi jeszcze proszę, jakie plany na ten koncert? Co wy tam przygotowujecie? Bo domyślam się, że usłyszymy zwrotki konkursowe, czy co to będzie i czy jesteście w stanie mi powiedzieć, albo chcecie, albo możecie?
2: No, wydaje mi się, że możemy się tym podzielić. Ja na przykład mam plan taki, że tak, po pierwsze gramy, wydaje mi się, że wszyscy nasze zwrotki konkursowe, jednakże plan jest bardziej na to, żeby zamienić je stricte w coś a la numer, a już nie tylko coś, co da nam, co pozwoli nam zagrać na tej scenie. Ja od siebie planuję wlotę trochę agresywną w moim stylu, ale też chcę pokazać jednak coś nowego od siebie i wejść tak jakby tym występem trochę w nowy etap mojej kariery i twórczości.
1: Okej. Seba, a u ciebie? Ty masz przygotowany plan na to, co tam się na scenie pojawi?
3: Tak,
1: będzie?
3: No przede wszystkim zwrotka konkursowa, tak? Będzie na pewno agresywnie, będzie wulgarnie, będzie hip-hopowo. I do tego dwa utwory planuję zagrać, które dopiero się ukażą. Z dwa dni pewnie przed, może w dzień. Więc no takie są plany z mojej strony.
1: Okej, dobra, Kazek, to jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty będziesz kulturalnym raperem z balladkami, czy raczej właśnie wjeżdżasz tam, wiesz, na pełny?
4: Ty, no tak szczerze ci powiem, że raczej to ta druga opcja, ale no jest cały występ dla mnie, się dzieliła się na to trzy części, czyli 64 barsy, jak każdy artysta, czyli pokazujemy, co potrafimy, potem pokazuję swoją sztukę, żeby ludzie byli w stanie mnie poznać, a potem pokazuję to, z czego jestem dumny i wychodzę ze swoimi ludźmi i robimy tam show i każdy ma skakać i no, dzielimy to na trzy, no będzie energia, nieważne co bym grał, ja też podchodzę do muzyki tak, że nawet będę grał balladę, to robię to tak, żebyśmy robili pogo do tej ballady. Jeżeli nawet basu nie będzie i będę grał na ukulele, to mamy robić pogo i ma być maszpit i to jest, takie mam podejście też do koncertów, więc nieważne co tam będziemy grać, to będzie energia, mam taką nadzieję, że jak największa, jak najlepsza.
1: No i pięknie, słuchajcie, to co panowie, za rok, dwa headlinerzy, Red Bull 64 Bars, umawiamy się tak?
3: Tak jest.
4: No jeżeli będzie za rok, to na pewno, no, ale jeżeli będzie, bo...
2: No możemy zrobić.
4: Możemy się tak umówić.
1: Co, umówieni.
3: Tak jest, już to ustawione wszystko.
1: No to mamy to, Red Bull 64 Bars, słyszymy się, widzimy się, dzięki wam panowie bardzo.
4: Dziękuję.

0: Vivi Simon, White 2115 i Hustler to dzisiaj miejsce szóste, rap 20. Co ważne, to spadek z miejsca drugiego. Wcześniej AGM i Smak Słów, ten pan niedawno był gościem rap 20. Możecie posłuchać tej rozmowy m.in. w aplikacji Radio SK, ale też na wszystkich streamingach. Sprawdzajcie, bo naprawdę wiele AG opowiedział m.in. o jego ostatniej współpracy z Odcochodzi. Zagrajmy teraz miejsce piąte, tym razem to Sarius i jego piękne słowa.
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Kiss Sobel One Day in Poland. Ten numer trzyma się bardzo dobrze i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj to miejsce czwarte, tydzień temu było to miejsce siódme, ale uwaga, bo tydzień temu to było miejsce pierwsze. Tym razem na trzecim Mata i White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK.

czy ktoś tutaj jest zaskoczony takim obrotem spraw, takim, że przed tygodniem to było miejsce pierwsze? Ja jestem, Matej Łajcior, tym razem właśnie na trójce. Przypomnę o nowych propozycjach, m.in. od Hanży, o Malika Montany, Szczyla, Picha, Kękę, Filipka i Bonsona, a do tego Jangle, Osi. Na ich kawałki możecie głosować od północy na sk.pl. Tym razem gram miejsce drugie i ten numer, no tutaj zdziwienia nie ma, bo od wielu tygodni naprawdę króluje MJ Deli i Deli Supreme. To dwójka.

0: Deli Supreme dzisiaj na miejscu drugim, rap 20. My zbliżamy się do miejsca pierwszego, a to oznacza tylko jedno. Czy wiecie, czyj numer pojawił się przed tygodniem na miejscu 8? Mogę wam powiedzieć, że dziś jest na miejscu pierwszym i ten pan zagrał ostatnio potężny występ w Warszawie. Mówię tutaj o co chodzi. No a do tego tak o Hemingway i Halo, to dzisiaj jedynka. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień. Głosujcie na swoje ulubione numery i słyszymy się już niedługo.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty?